0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Świat nie potrzebuje sztucznej inteligencji, która umniejsza człowieczeństwo, ostrzega Leon XIV. Sport może nieść nową nadzieję i pomagać w budowaniu braterstwa, napisał papież do uczestników Igrzysk Śródziemnomorskich. Polska siostra w Boliwii z pomocą Caritasu troszczy się o wykluczone dzieci. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Leon XIV wzywa do mądrego uregulowania rozwoju sztucznej inteligencji. Podczas spotkania w Watykanie z katolickimi parlamentarzystami i urzędnikami papież przestrzegł przed wykorzystaniem sztucznej inteligencji jako narzędzia ideologicznego i ekonomicznego kolonializmu, a także przed rosnącą władzą algorytmów oraz osłabianiem rodziny.
2: Dobre prawo powinno wspierać kreatywność naukową i technologiczną, jednocześnie chroniąc podstawowe prawa i wolności człowieka. Powinno chronić użytkowników przed wyzyskiem, zabezpieczać prywatność, zapewniać przejrzystość w korzystaniu z nowych technologii oraz gwarantować, że przyczyniają się one do umacniania instytucji demokratycznych.
1: Papież dodał, że w tym celu należy zapewnić solidne ramy prawne i niezależny nadzór nad sztuczną inteligencją na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
2: Drodzy przyjaciele, świat nie potrzebuje sztucznej inteligencji, która pomniejsza człowieczeństwo. Potrzebuje natomiast ludzkiej inteligencji oświeconej mądrością, władzy politycznej kierującej się sumieniem oraz innowacji technologicznych ukierunkowanych przez miłość. Tylko wtedy sztuczna inteligencja stanie się nie rywalem człowieka, lecz służebnicą dobra wspólnego.
1: W Tarencie rozpoczynają się 20 Igrzyska Śródziemnomorskie z udziałem ponad 4000 sportowców z 26 krajów oraz reprezentacji Atletica Watykana. Leon XIV wyraził nadzieję, że sport stanie się przestrzenią budowania mostów między narodami i proroctwem pokoju i braterstwa.
3: W telegramie Ojciec Święty zachęcił sportowców, aby przeżywali rywalizację w duchu przyjaźni, braterstwa i uczciwości. Właśnie z tak rozumianego sportu może, jak wskazał, powiać nowy wiatr nadziei. Nie zatrzyma on natychmiast konfliktów i broni, ale może ukazać możliwość budowania bardziej braterskiej ludzkości. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
1: Ponad 120 dzieci otrzymuje pomoc w ośrodku polskiej misjonarki w Boliwii, Terezjanki, siostry Joanny Olszewskiej. Są wśród nich uczniowie z trudnościami w nauce, w spektrum autyzmu i z ADHD. Siostra Joanna Olszewska wyjaśnia, dlaczego przygotowanie miejscowych pracownic do opieki nad tymi dziećmi staje się coraz pilniejsze.
4: Założyłyśmy ośrodek, bo taki jest nasz charyzmat, żeby pomóc tutejszym dzieciom z ulicy. Natomiast dzisiaj już odpowiadamy na potrzeby społeczności. Pojawia się więcej tych rodzin, więc ja rozmawiam z tymi dziewczynami, które ze mną pracują, że trzeba by było się wykształcić. Trzeba by było po prostu poszerzyć swoją wiedzę o to, jak się pracuje z takim dzieckiem, bo gdzie ci ludzie mają pójść?
1: Centrum obejmuje opieką dzieci z około 60 rodzin. Dzięki środkom Caritas Polska siostry szkolą miejscowy personel, pokrywają koszty dojazdów i materiałów oraz prowadzą salę stymulacyjną.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: grazie per questo sole.
1: Grazie. Noi ci accomodiamo nel

l'elicottero atterrare, tra l'altro qui sono presenti

sguardo verso il nostro paese.

0: Signori capitani, reggenti, illustri autorità, sono molto lieto di visitare il vostro paese.
1: Panowie kapitanowie, regenci, dostojni przedstawiciele władz, z wielką radością przybywam z wizytą do waszego kraju, który szczyci się mianem najstarszej republiki świata. Z tradycją sięgającą początku IV wieku, z serca dziękuję kapitanom regentom za uprzejme zaproszenie oraz za zgotowane mi przyjęcie, którego wyrazem było również słowa skierowane do mnie w imieniu wszystkich obywateli. Moja wizyta wpisuje się w ślad wizyt świętego Jana Pawła II w 1982 roku oraz Benedykta XVI w 2011 roku i pragnie potwierdzić głęboką więź łączącą Titano ze stolicą apostolską. Jest to więź dawna ze względu na wielowiekową wspólną historię, a zarazem stosunkowo niedawna, jeśli weźmiemy pod uwagę, że dopiero przed 100 laty, w kwietniu 1926 roku, formalnie nawiązano stosunki dyplomatyczne między Stolicą Apostolską a Najjaśniejszą Republiką San Marino. W ciągu swej długiej historii wasza republika nieustannie zachowywała aktualność słów, które można określić mianem duchowego testamentu jej założyciela i które przed chwilą zostały przywołane. Relinquo vos liberos ab utroque homine. Ich synteza znajduje jasny wyraz w dewizie Libertas. Jedno tylko słowo, a jakże bogate w treść. W kontekście dziejów narodu i państwa wyraża ono niewątpliwie dążenie do samostanowienia i niezależności od innych władz politycznych. Jednocześnie jednak Libertas oznacza znacznie więcej i właśnie nad tym chciałbym się wraz z wami przez chwilę zatrzymać. Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że nie ma prawdziwej wolności obywatelskiej bez wolności osobistej, to znaczy bez poszanowania i krzewienia godności osoby ludzkiej, której wolność jest istotnym wymiarem. Wolność ta w ostatecznym rozrachunku jest darem Boga i przez Niego jest zapewniona.

0: magistrati e dei politici.
1: Wzorem jest tutaj święty Tomasz More, patron rządzących i polityków. Także dzisiaj w wielu częściach świata nie brakuje osób, które pozostają wierne własnemu sumieniu, nawet w sytuacjach wielkich przeciwności, dają świadectwo prawdziwej wolności, tej, która wypływa z bycia synami, córkami Boga. Z prawdziwym wyrażamy naszą solidarność z tymi, którzy w tej chwili osobiście płacą cenę za to, że nie sprzeniewierzyli się własnemu sumieniu. Ponadto wolność urzeczywistnia się w darze, w komunii, w spotkaniu i dialogu. Jest niczym roślina, która wzrasta i wypuszcza gałęzie oraz liście, aby wszystkim ofiarować tlen, cień, woń, owoce i nowe nasiona. Jakże mogłoby być inaczej, skoro wypływa ona ze źródła, którym jest miłość jedyna i trójjedyna? Być może to odniesienie teologiczne wydaje się przesadne, sądzę jednak, że dziś jest ono konieczne wobec bałwochwalstwa, które u samych korzeni wypacza te projekty polityczne i gospodarcze, które przedstawiają się w imię wolności, podczas gdy w rzeczywistości pozostają niewolnikami bożków i władzy. Chrześcijańskiej wizji wolność i komunia razem się ostają albo razem upadają. Wielu świętych mężczyzn i kobiet dało początek doświadczeniom życia wspólnotowego, w których ludzie wyrażają swoją wolność poprzez posłuszeństwo reguły oparte na Ewangelii. W waszym przypadku szczególnie interesujący pozostaje fakt, że u początku waszej wspólnoty stoją ludzie tacy jak święty Maryn i święty Leon, których możemy nazwać budowniczymi miast wolnych i pokojowych. Ich dzieło można odczytać w świetle biblijnej ikony odbudowy Jerozolimy, podjętej za sprawą proroka Nehemiasza. Jest to obraz pozytywny, przeciwstawiony obrazowi wieży Babel, który ukierunkowuje refleksję encykliki Magnifica Humanitas. Dzieło Nehemiasza jest ożywione modlitwą, angażuje rodziny i cały lud, buduje więzi jeszcze wcześniej niż kamienie. Jego stylem jest komunia, a nie jednolitość. Harmonia, która rodzi się wówczas, gdy każdy przyjmuje swoją część odpowiedzialności, a cały lud uznaje, że jego siła pochodzi od Pana. Tak właśnie lubię myśleć o dziele podjętym przez waszych założycieli, które znajduje piękne odzwierciedlenie w pracowitości i pomysłowości tego ludu i tej ziemi. Libertas oznacza dla was także nigdy nie gasnące zobowiązanie do czynnego i konstruktywnego udziału w budowaniu pokoju. W tej dziedzinie pragnę wyrazić żywe uznanie i dostrzegam szczególną zbieżność z postawą Stolicy Apostolskiej. Dlatego podzielamy uznanie dla dyplomacji i multilateralizmu jako uprzywilejowanych dróg rozwijania stosunków międzynarodowych i krzewienia porozumienia między narodami w obliczu impulsywnej komunikacji, agresywnej retoryki i logiki potęgi, które naznaczają nasze czasy. Powołaniem dyplomacji jest wspieranie dialogu ze wszystkimi, w tym z rozmówcami uważanymi za szczególnie niewygodnych lub z tymi, których nie uważa się jako uprawnionych do negocjacji, wykorzystując aż do granic wytrwałości pokorę i cierpliwość, by na nowo splatać nawet najwątlejsze oznaki dobrej woli stron pozostających w konflikcie i w ten sposób otwierać drogę do procesu pokojowego. Panie i Panowie, ta wizyta, podobnie jak miało to miejsce w księstwie Monako, skłania mnie do podkreślenia szczególnej wartości małego państwa na miarę człowieka, którym możliwe jest doświadczenie bliskości polityki wobec potrzeb obywateli, a zatem również bardziej rzeczywistej demokracji, zwłaszcza gdy ożywia ją

także inspiracja chrześcijańska. Dlatego Republika San Marino może być swoistym laboratorium dobrej polityki, w którym bez naruszania świeckiego charakteru państwa można czerpać z zasad katolickiej nauki społecznej, poszukiwania dobra wspólnego, powszechnego przeznaczenia dóbr, harmonii pomiędzy pomocniczością a solidarnością oraz sprawiedliwości społecznej. Zaangażowanie to nabiera dziś szczególnej wartości, gdy zbliża się moment wejścia w życie układu o stowarzyszeniu z Unią Europejską, a waszą republiką, wasza republika znajdzie się w trwałej, choć szczególnej relacji ze złożoną rzeczywistością, która może odnieść wielką korzyść z waszego wkładu. Idąc jeszcze głębiej, zasadniczym celem, ku któremu powinno zmierzać to laboratorium, jest troska o człowieka. Wspólnota taka jak wasza, bogata zarazem w tradycyjne wartości i dotrzymująca kroku współczesności pod względem technologicznym, może szczególnie realizować ten cel poprzez troskę wyrażającą się w ochronie każdego życia w każdym jego etapie, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Jakość cywilizacji mierzy się nie potęgą jej środków, lecz troską, jaką potrafi otoczyć człowieka, zdolnością uznania drugiego za twarz, a nie za funkcję. Zdolność troski jedni o drugich stanowi ważny wymiar naszego człowieczeństwa. Technologia może wspierać także wzajemną troskę między ludźmi. Na przykład, jeśli dostarcza narzędzi pomagających przewidywać i organizować, ale nie pozbawia istoty ludzkiej jej wolności i zdolności osądu, skoro to człowiek jest podmiotem relacji i ponosi odpowiedzialność za decyzję. Ta troska o drugiego od samego początku stanowiła charakterystyczny rys historii San Marino. Jak to już zauważono, znajdowała ona wyraz tradycji gościnności, która na przestrzeni wieków nigdy nie ustała wobec ludzi cierpiących i poddanych próbie. W ostatnim czasie ujawniła się ona przez wsparcie i gościnność okazaną narodowi ukraińskiemu, zwłaszcza na początku konfliktu, a także poprzez zaangażowanie na rzecz międzynarodowego prawa humanitarnego w chwili dziejowej, które jest ono każdego dnia lekceważone, a niekiedy nawet deptane. Wrażliwość ta jest również owocem chrześcijańskiej tradycji tego kraju oraz stałej i owocnej współpracy władz politycznych z biskupem w poszukiwaniu dobra wspólnego. Jestem wam zatem szczególnie wdzięczny za to zaangażowanie i świadectwo oraz zachęcam was wszystkich, rządzących, obywateli i wspólnotę kościelną, abyście nadal z odwagą i dalekowzrocznością działali na rzecz godności każdej osoby ludzkiej i dobra wspólnego. Każdemu z was ponawiam wyraz mojej radości z tej wizyty w Republice San Marino i dla wszystkich przyzywam błogosławieństwo Pana.

To są dary teraz dla Ojca Świętego. Kielich z ze srebra. Potem znak herb Ojca Świętego i San Marino. Potem jest taki ceramika, talerz ceramiczny, ma 40 cm, który został zrobiony przez taką firmę, Ceramikę Barbo, która zatrudnia m.in. osoby z niepełnosprawnością. I to przedstawia miejsce, gdzie, które będzie wizytował Ojciec Święty. Bazylikę i trzy wieże. Ponadto i kolejny dar to moneta 3 euro, która mówi o też wartościach chrześcijańskich San Marino. I z wizerunkiem święty San Marino, który jest fundatorem tej republiki. I z wizerunkiem świętego Piotra. Jak również znaczek o 2,90 euro, które ukazuje Ojca Świętego. Ojciec Święty przekazuje mozaikę z widokiem na Bazylikę Świętego Piotra. Ta mozaika została wykonana w studiu mozaik w Watykanie.

Po wymianie darów Ojciec Święty teraz wyjdzie na plac wolności. Ojciec Święty pozdrawia wiernych na Placu Wolności. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Bardzo serdecznie, szczerze dziękuję Wam za przyjęcie podczas tego pięknego dnia. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być z Wami, pozdrowić Was i cieszyć się pięknem. Wiarą tego wspaniałego ludu San Marino, abyście żyli w prawdziwej wolności i w prawdziwej prawdzie Jezusa Chrystusa, żebyście byli razem, byli zjednoczeni w tym duchu gościnności. Ojciec Święty pozdrawia wiernych zgromadzonych na Placu Wolności w San Marino. Na portalu Vatican News znajdą Państwo artykuł Doroty Abdelmouli-Wiet, który podsumowuje to pierwsze przemówienie Ojca Świętego podczas dzisiejszego dnia. Papież w San Marino mówił, że promowanie wolności oznacza obronę sumienia. Ojciec Święty jako trzeci papież, Leon XIV jako trzeci papież w historii odwiedza dziś San Marino, najstarszą republikę na świecie. W pierwszym przemówieniu skierowanym do władz i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego nawiązał do dewizy państwa. Libertas, czyli wolność. Przypomniał o tym, że wolność obywatelska nie jest możliwa bez poszanowania i promowania godności osoby ludzkiej, a także o tym, że polityka nienaruszająca świętości państwa może czerpać z katolickiej nauki społecznej. Ojciec Święty pozdrawia osoby zebrane właśnie w Auli San Marino. Podczas tego przemówienia Ojciec Święty zaznaczył, że idzie tutaj właśnie śladami swoich poprzedników, a jednocześnie podkreślił solidarność z męczennikami sumienia. To było takie szczególne podczas tego przemówienia, kiedy Ojciec Święty właśnie mówił o męczennikach wolności, którzy na przestrzeni wieków dawali swoje świadectwo o prymacie sumienia. Są oni mocno uformowani poprzez poszukiwanie prawdy i w pełni odpowiedzialni za swoje decyzje, wolni od wszelkich więzów poza więzią z Bogiem, właściwą każdemu stworzeniu. Jako przykład Ojciec Święty wskazał polityków, właśnie świętego patrona polityków, świętego Tomasza Mora. Papież przypomniał, że także dziś nie brakuje na świecie osób, które są świadkami owej wolności, wynikającej z Bożego synostwa. I pozostają wierni sumieniu, także wobec przeciwności. Ojciec Święty wyraził solidarność z tymi, którzy płacą dziś cenę za to, że nie zdradzili własnego sumienia. Ojciec Święty zachęcił również, żeby świeckie państwo mogło czerpać ze społecznego nauczania Kościoła. Papież docenił nieustanne zaangażowanie na rzecz pokoju, podkreślił spójność tych dążeń z postawą Stolicy Apostolskiej. Ojciec Święty mówi także o trosce o człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Zacytował też fragment swojej encykliki Magnifica Humanitas, mówiący o tym, że jakość cywilizacji mierzy się jej zdolnością do troski o człowieka,
i w tym kontekście zachęcił San Marino do troszczenia się o każde życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci. Podkreślił, że troska o drugiego człowieka charakteryzuje to państwo na przestrzeni całej jego historii. A w ostatnich latach została wyrażona m.in. w gościnnym przyjęciu dotkniętych wojną mieszkańców Ukrainy. Zaznaczył, że owa wrażliwość jest też owocem chrześcijańskiej tradycji kraju i stałej dobrej współpracy władz państwowych i kościelnych. Ojciec Święty pozdrawiał władze i przedstawicieli tej republiki. A wkrótce Ojciec Święty uda się do Bazyliki. Tam będzie spotkanie z duchowieństwem i zapraszamy również na tę transmisję.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Kłania się ksiądz Paweł Rytel Andryjanik. Łączymy się z Ojcem Świętym podczas jego wizyty w San Marino. Ojciec Święty teraz przechodzi do Bazyliki. I tam zostanie przyjęty przez księdza biskupa Domenico Beneventi oraz księdza Marco Mazzanti, rektora Bazyliki. W Bazylice będzie modlitwa przed Najświętszym Sakramentem oraz oddanie szacunku modlitwy przed relikwiami San Marino. A następnie pozdrowi Ojca Świętego biskup miejsca. Po tym będzie przemówienie papieża Leona XIV.

Ojciec Święty pozdrawia wiernych, którzy są na placu przed bazyliką. Jest tam również telebim, więc mogą widzieć też to, co dzieje się w samej bazylice.

Pozdrawiam teraz ksiądz biskup Domenico Beneventi. Ojcze Święty, z ogromną radością i synowską miłością oto Kościół San Marino Montefeltro wita Waszą Świątobliwość w tej bazylice.

0: L'applauso dice tutto l'affetto e l'attesa.
1: Applaus mówi to wzruszenie i oczekiwanie. Chcę przyjąć Ojca Świętego w tej bazylice, która strzeże relikwii świętego Marina, założyciela Republiki. Wraz ze świętym Leonem są patronami naszej diecezji. Obecność waszej świątobliwości jest dla nas darem łaski, który napełnia nas otuchą i umacnia w wierze, błogosławiąc tę szczególną ziemię, obejmującą w jednym kościele lokalnym dwa suwerenne państwa, dwie republiki, San Marino i Włochy, położone w wewnętrznych obszarach Półwyspu Apenińskiego. Tę wyjątkową sytuację przeżywamy jako prorockie powołanie do braterstwa, pokoju i solidarnego współistnienia różnych rzeczywistości. Tutaj, gdzie piękno miasteczek i krajobrazów łączy się z bezinteresownością relacji międzyludzkich, każdego dnia uczymy się wartości bliskości i współpracy dla dobra wspólnego. Wobec wyludnienia się terenów, ograniczania usług wewnętrznych regionach Włoch oraz złożonych wyzwań dotyczących tego, jaki kształt powinien dziś przyjmować Kościół, naszym codziennym zadaniem jest podtrzymywanie żywego poczucia wspólnoty ludu zgromadzonego przez wiarę. W ten sposób strzeżymy wartości tej wspaniałej ludzkiej natury, która karmi się solidarnością, bliskością i poczuciem przynależności. Cennymi i charakterystycznymi cechami naszych małych miejscowości nie chcemy ich w żadnym razie opuszczać, lecz zamieszkiwać je ze spojrzeniem pełnym nadziei, odzyskując i ukazując chrześcijański sens gościnności, bliskości i wzajemnej troski. Nasza historia ma swoje korzenie w zasadzie wolności, która nigdy nie oznacza dla nas zwykłej samowoli, lecz znajduje swoje spełnienie w wierze i poczuciu wspólnoty. Wolność jest darem, który określa nas jako kobiety i mężczyzn odpowiedzialnych przed Bogiem i historią. W ten sposób, jak Wasza Świątobliwość przekazał nam w encyklice Magnifica Humanitas, pragniemy odrzucać każdą funkcjonalistyczną logikę sprowadzającą człowieka do jego wydajności czy użyteczności, a zarazem strzec nienaruszonej godności każdego życia od poczęcia aż po jego naturalny kres. W szczerym i pełnym szacunku dialogu ze wszystkimi instytucjami oferujemy naszą współpracę jako prorocki głos Ewangelii na rzecz wspierania rodziny, promowania integralnego wychowania młodych pokoleń oraz służby dobru wspólnemu. Odrzucamy logikę odrzucenia, plagę aborcji i szerzącą się praktykę macierzyństwa zastępczego, ponownie potwierdzając, że godność osoby, wolność sumienia i ochrona najsłabszych są prawdziwymi fundamentami życia społecznego. Wobec szybko zmieniającego się paradygmu kulturowego, coraz bardziej kształtującego technicystyczną i funkcjonalistyczną wizję człowieka, nie możemy milczeć w obliczu powszechnych przestępstw przeciwko życiu i godności każdej istoty ludzkiej. Dlatego wszyscy razem ponawiamy i przyjmujemy jako własny, nieustanny i żarliwy apel Waszej Świątobliwości o pokój, aby ustały wszystkie wojny. Pozwolę mi jeszcze, Ojcze Święty, stać się wyrazicielem ogromnej serdeczności i pozdrowień od naszych młodych ludzi, którzy setkami oczekują z przejęciem przed Bazyliką, pragnąc powitać Waszą Świątobliwość i słuchać Jego słowa. W naszych czasach, naznaczonych rozrzedzonymi relacjami, prowadzonymi do obrazów, młodzi gorąco pragną na nowo odkryć i odzyskać głęboki sens tajemnicy wcielenia. Nie chcą być biernymi widzami, lecz żywą i aktywną obecnością chrześcijańską, zdolną przezwyciężać dzisiejsze poczucie nieufności i obojętności, wywoływane przez coraz bardziej indywidualistyczną i relatywistyczną kulturę. Chcą na nowo postawić w centrum szczere poszukiwanie radości i życia, autentyczne poczucie wspólnoty oraz niezbywalny szacunek dla godności osoby ludzkiej. Wraz z nimi odkrywamy na nowo dziedzictwo naszych świętych założycieli Marina i Leona, historyczną libertas jako dar z siebie i budowanie prawdziwego domu pokoju. Dziękujemy, Ojcze Święty, że przybył Ojciec Święty, aby objąć naszą małą, a zarazem niezwykłą wspólnotę diecezjalną. Rzeczywistość skromną, dyskretną, lecz pulsującą wiarą i prostotą. To właśnie w tym, co małe, mieszka i jest strzeżone człowieczeństwo, które ocali nas przed każdą formą odczłowieczenia. Prosimy Waszą świętobliwość, aby umocnił nas w wierze i pobłogosławił nasze kroki, tak, aby ta ziemia nadal była łonem rodzącym uczniów Chrystusa i domem nadziei. Dziękujemy, Ojcze Święty.

0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
1: Drodzy bracia i siostry, dzień dobry.
0: Sono felice di incontrarvi in questa basilica.
1: Cieszę się, że mogę spotkać się z wami w tej bazylice. Także z wami, którzy jesteście na zewnątrz. Ta bazylika jest poświęcona świętemu diakonowi Marynowi, waszemu patronowi. Pozdrawiam ekscelencję księdza biskupa, któremu dziękuję za skierowane do mnie słowa, kapłanów, osoby konsekrowane, przedstawicieli życia kościelnego diecezji oraz wszystkich obecnych. Chciałbym, abyśmy przeżyli razem tę chwilę jako przystanek na naszej wspólnej drodze śladami Chrystusa. Diecezja San Marino Montefeltro jest dziedziczką bogatej historii wiary i odwagi, historii świętych Maryna i Leona, którzy 18 wieków temu, głosząc Ewangelię, wnieśli w rzeczywistość tej ziemi nowe perspektywy i wartości, dając początek kulturze i cywilizacji skoncentrowanej na osobie ludzkiej, obrazie Boga. Jako ludzie świeccy i kamieniarze, dopiero później w różnym stopniu powołani do posług święceń, potrafili przełożyć orędzie Ewangelii na nowy model wspólnotowy i polityczny, głęboko naznaczony chrześcijańskimi zasadami wolności, wzajemnego szacunku i komunii. Model, który pozostaje żywy po dziś dzień. Pięknie jest dostrzec, jak wasza wspólnota diecezjalna oraz wspólnota obywatelska starają się kontynuować dzieło założycieli z takim samym zapałem i taką samą wiernością. Dlatego chciałbym zatrzymać się wraz z wami nad kilkoma aspektami waszej drogi jako Kościoła, które uważam za ważne. Zwracam się przede wszystkim do ludzi młodych, wychodząc od słów, które skierował do nich papież Benedykt XVI podczas wizyty tutaj przed 15 laty. Nie poprzestawajcie na odpowiedziach częściowych, doraźnych, w danej chwili łatwiejszych i wygodniejszych, które mogą dać kilka chwil szczęścia, uniesienia czy upojenia, ale nie prowadzą was do prawdziwej radości życia. I dodawał, wasze serce jest oknem otwartym na nieskończoność. A zatem, najdrożsi młodzi, pozostawiajcie to okno otwarte. Spojrzeniem duszy podążajcie ścieżkami, które wytyczają w was wielkie pragnienia piękna, dobra i życia, noszone w sercu. Jeśli będziecie uważnie śledzić ich bieg i wsłuchiwać się w ich głos, poprowadzą was one ku górze, na spotkanie z Bogiem, tam, gdzie On was szuka i na was czeka. A z Jego pomocą wasze marzenia będą miały siłę, by wywierać wpływ na historię i czynić ją lepszą. Stąd drugie zaproszenie, które do was kieruję. Podejmijcie z entuzjazmem waszą misję w świecie. Czyńcie to przede wszystkim, starając się rozpoznać, jakie jest skierowane do was powołanie. Jedyne i niepowtarzalne dla każdego oraz odkryć jego wielkość. Następnie oddajcie się mu całkowicie, hojnie, wykorzystując całe bogactwo darów, którym darzy was Bóg. Nie bójcie się podejmować wymagających wyborów, takich jak małżeństwo, życie konsekrowane, posługa święceń, życie zawodowe, zaangażowanie społeczne i polityczne. Przygotowujcie się jak najlepiej do odpowiedzialności, które na was czekają. Pozwólcie się włączyć w inicjatywy i projekty miłości oraz sprawiedliwości. W ten sposób także wy będziecie przyczyniać się do dawania świadectwa pokoju, które przemawia do świata, które, jak głosi motto tej mojej wizyty. W związku z tym pragnę wyrazić serdeczną wdzięczność kapłanom, katechetom i wszystkim wychowawcom, którzy poprzez różne drogi i propozycje angażują się w ludzki chrześcijański rozwój dzieci i młodzieży. Wasza praca, najdrożsi, jest ukryta, ale niezwykle ważna. Jest posługą pokorną i cenną, ponieważ wspiera rodziców, którzy jako pierwsi są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci w wierze. Rodzina jest bowiem pierwszym miejscem formacji w wierze, naturalnym łonem, w którym od dzieciństwa człowiek uczy się Ewangelii i każdego dnia ją oddycha. Dlatego mądre duszpasterstwo będzie troszczyć się o rozwijanie silnej synergii wychowawczej między rodzinami a wspólnotami kościelnymi, swoistego przymierza wychowawczego, tak aby rodzice czuli się zaangażowani, sami na nowo odkrywali wiarę i doświadczali radości z przekazywania dzieciom wartości chrześcijańskich, których są depozytariuszami. Jeśli chodzi o treść, niech drogi wzrastania, zwłaszcza w ramach inicjacji chrześcijańskiej, przekazują przede wszystkim piękno i smak życia chrzcielnego i sakramentalnego, aby we wspólnotach rodziły się i umacniały drogi świętości, aby wszystkich dojrzewała świadomość własnej godności prorockiej, kapłańskiej i królewskiej. W Szkole Soboru Watykańskiego II należy otaczać liturgię szczególną troską i formować wiernych do przeżywania jej wspólnotowo, jako wspólnego działania jednego żywego ciała, w którym każdy członek czerpie siłę ze stołu Pańskiego, aby nieść Jego światło na drogi świata. Wierzymy, że Ewangelia jest drogą wolności dla kobiet i mężczyzn wszystkich czasów oraz że w Jezusie Chrystusie i w Jego Słowie radości, zranienia i najgłębsze pytania ludzkości odnajdą sens i ostateczną odpowiedź. Dlatego jesteśmy przekonani, że największym darem, jaki możemy ofiarować braciom i siostrom, których Pan stawia na naszej drodze, jest pomoc w spotkaniu z Nim, Bogiem, który stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał dla nas oraz w odnalezieniu w Nim zbawienia. W tym świetle pełnimy dzieła miłości we wszystkich jej formach, bez oszczędzania sił, zachowując jednak zawsze w sercu i przed oczyma ostateczne i integralne dobro osób, którym ofiarujemy nasze wsparcie. Żyjemy w świecie zranionym wieloma konfliktami, w którym z niepokojem obserwujemy nasilanie się przemocy, zamykanie się w sobie i lęk przed drugim człowiekiem. Wobec tych niepokojących tendencji naszą odpowiedzią może być jedynie jeszcze bardziej zdecydowane podążanie drogą Ewangelii. Jej natchnienie leży u podstaw społeczeństwa, budowanego na poszanowaniu własnej wolności i wolności innych, a przede wszystkim na poszanowaniu świętej woli Boga, która uczy i nakazuje troskę o najsłabszych, przebaczenie, komunię i solidarność. W związku z tym pragnę podkreślić znaczenie i prorocką wartość pewnych doświadczeń wzajemnego wsparcia i bliskości, dzięki którym na bardziej oddalonych obszarach tego terytorium małe wspólnoty stawiają czoła problemom związanym z wyludnieniem i niedostatkiem usług, zachowując żywe poczucie rodziny i komunii. Te rzeczywistości, pozornie małe i peryferyjne, są niczym płomyki, od których można zaczerpnąć ogień, aby na nowo rozpalić i ożywić w sercach wszystkich trwałe wartości, dawne, a zarazem zawsze aktualne. Doświadczenia te dają świadectwo ciepłu, owej Magnifica Humanitas, ku której trzeba zmierzać, aby przezwyciężyć indywidualizm pewnej kultury wielkomiejskiej i konsumpcyjnej, a także inne formy nieufnego i dzielącego lokalnego partykularyzmu oraz na nowo dać oddech naszym nadziejom na braterstwo i pokój. Drodzy bracia i siostry, ostatnie słowo jest tym, które szczególnie leży mi na sercu – komunia. Dawajmy w naszych wspólnotach świadectwo jedności między parafiami, a w ich obrębie między pasterzami i wiernymi, między różnymi charyzmatami i posługami. Także to należy do dziedzictwa Ewangelii przeżywanej, które pozostawili nam święci Maryn i Leon oraz do naszej misji, aby z wytrwałością i oddaniem nadal rozwijać to, czemu oni dali początek. Za ich wstawiennictwem niech Pan Wam błogosławi i zawsze wspiera Was na Waszej drodze. Z serca dziękuję Wam za przyjęcie. Zabieram Was ze sobą w mojej modlitwie. Jestem pewien, że także Wy nadal będziecie modlić się za papieża. Dziękuję.

0: Allora preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato.
1: A więc teraz pomódlmy się tak, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

Ojciec Święty przekazuje pamiątkowy kielich.

0: Właśnie jeszcze ksiądz biskup wskazuje niektóre elementy i osoby w Bazylice San Marino. Najmniejsza republika i właśnie uznawana jest za najstarszą republikę. Ojciec Święty podczas tego przemówienia zwrócił uwagę na kilka rzeczy. W sposób szczególny mówił do młodzieży: podejmijcie z entuzjazmem waszą misję w świecie. I zachęcił młodych do zaangażowania. Nie bójcie się podejmować wymagających wyborów, takich jak małżeństwo, życie konsekrowane, posługa święceń, życie zawodowe, zaangażowanie społeczne i polityczne. Przygotowujcie się jak najlepiej do odpowiedzialności, które na was czekają. Ojciec Święty także wyraził wdzięczność katechetom, kapłanom, wszystkim wychowawcom, którzy angażują się.
1: Don Bruno.
0: Przedstawiani są kapłani przez księdza biskupa, którzy podchodzą do Ojca Świętego, Leona XIV.
1: Anziano non si dice, ma sicuramente più saggio. Il nostro confessore.
2: Stato anche missionario in Giappone.
0: Grazie. Sono przekazywane właśnie, są informacje o kolejnych osobach. Ojcze Wacze, prośmy jeszcze do przemówienia Ojca Świętego, który wskazał, że żyjemy w świecie zranionym wieloma konfliktami, w którym z niepokojem obserwujemy nasilanie się przemocy. I w tym kontekście Ojciec Święty zacytował świętego Jana Pawła II, który był w San Marino w 1982 roku i powiedział o budowaniu na poszanowaniu własnej wolności i wolności innych, a przede wszystkim na poszanowaniu świętej woli Boga. To zostało podkreślone podczas tego przemówienia Ojca Świętego. Jeszcze tylko dodam, że ksiądz biskup San Marino wręczył Ojcu Świętemu taki manuskrypt opisujący życie świętych Martyna i Leona. Po przywitaniu osób, które teraz są przedstawione Ojcu Świętemu, Leon XIV wyjdzie przed bazylikę, gdzie pozdrowi młodych, którzy tam oczekują.

Ojciec Święty dalej pozdrawia wiernych. I wracając jeszcze do przemówienia papieża Leona XIV, trzeba zauważyć, że właśnie on wskazuje na słowa świętego Jana Pawła II, że są wciąż aktualne. Ojciec Święty podkreślił, że słowa te nabierają szczególnego znaczenia nawet dzisiaj, gdy świat jest naznaczony licznymi konfliktami, a nasila się przemoc, zamknięcie i lęk przed drugim człowiekiem. Wobec tych niepokojących tendencji naszą odpowiedzią może być jedynie podążanie z jeszcze większym przekonaniem drogą Ewangelii, podkreślał. A sama Ewangelia, dodał, uczy troski o najsłabszych, przebaczenia, komunii i solidarności. Ojciec Święty mówił także o jedności. Mówił o małych wspólnotach, które na terenach dotkniętych wyludnieniem i brakiem usług wzajemnie się wspierają. Nazwał je małymi promieniami, które pomagają podtrzymywać wartości solidarności, braterstwa i pokoju. Na zakończenie wskazał na słowo, które, jak powiedział, szczególnie leży mu na sercu – komunia. Wezwał do jedności między parafiami, pasterzami i wiernymi oraz między różnymi charyzmatami i posługami. To właśnie takie świadectwo wspólnoty ma być dzisiaj kontynuacją dziedzictwa wiary, które pozostawili święci Maryn i Leon. I tym właśnie słowem komunia Ojciec Święty zakończył swoje przemówienie. Podczas tego spotkania w San Marino w sposób szczególny wybrzmiewa kwestia ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. To zostało podkreślone zarówno ze strony władz, ze strony księdza biskupa, jak i ze strony Ojca Świętego. Właśnie kwestia szacunku dla każdego człowieka. Ponadto jeszcze jest kwestia szacunku do osób, które są w potrzebie. I tak wspomniano również o kwestii pomocy ostatnio osobom, które uciekały z Ukrainy. Ponadto wspomniano również kwestię taką, że podczas II wojny światowej to San Marino pomogło około 100 tysiącom osób w tym właśnie trudnym czasie. Widzimy, że Republika jest mała, ale ma bardzo wiele działań na płaszczyźnie charytatywnej i co więcej, że jednocześnie też ma właśnie relacje z państwem dyplomatycznym, z państwem watykańskim od 1926 roku ze Stolicą Apostolską. Są relacje dyplomatyczne. Obecnie to trzeci papież, który nawiedza San Marino. I ta właśnie republika ma szczególne, można powiedzieć, takie korzenie, które sięgają i dzisiaj są bardzo aktualne.

zmiany, jeśli chodzi o wartości chrześcijańskie. I jest dumna z tego, że może czerpać z korzeni chrześcijańskich. My przygotowujemy się, ponieważ niedługo Ojciec Święty wyjdzie przed Bazylikę i jeszcze pozdrowi młodzież. Korzystając z okazji, wspomnę, że ta dzisiejsza wizyta Ojca Świętego jest szczególna. Ona jest również połączona z innymi wizytami w dniu dzisiejszym, dlatego że Ojciec Święty dziś odwiedza zarówno San Marino, jak i Rimini. Po spotkaniu w San Marino, Ojciec Święty będzie odwiedzić siostry augustianki. A następnie uda się do Rimini. Siostry augustianki są w miejscowości Pennabili. Tam jest wspólnota monastyczna żyjąca regułą świętego Augustyna. Obecny papież Leon XIV, jeszcze przed tym jak został wybrany na papieża, odwiedził to miejsce dwukrotnie, w 2005 i 2009 roku. Wraca tu, by spotkać się z nami jako z siostrami, kobietami zwróconymi ku Bogu, wskazuje przełożona matka Francesca Serrelli. Czytamy w artykule Tiziany Campisi na portalu Vatican News. Ojciec Święty pojedzie tam właśnie w to miejsce. Też jest niejednokrotnie taki zwyczaj, że kiedy papież jest w jakimś miejscu, to też odwiedza różne grupy czy osoby. Tym razem właśnie te siostry augustianki. Ludzie nazywają je siostrami ze skały, Le Sorelle della Rupe, ponieważ ich klasztor założony w 1517 roku, poświęcony świętemu Antoniemu z Padwy i na przestrzeni wieku będący domem różnych zgromadzeń zakonnych, znajduje się na skale w Pennabili. Augustianki przybyły do tej niewielkiej miejscowości, położonej na wzgórzach prowincji Rimini w XIX wieku. W 1861 roku zostały pozbawione klasztoru, ponieważ nowe królestwo Włoch zarządziło kasatę zakonów i przejęło ich majątek. Siostry odzyskały klasztor w 1900 roku. Podczas II wojny światowej otworzyły jego drzwi dla dwóch wspólnot zakonnych, które Niemcy zamierzali deportować do Niemiec, a także dla dziewczynek z rodzin ewakuowanych z Rimini. Jest to wspólnota żywa i młoda. Dzisiejsza wspólnota jest właśnie taka, ma tworzyć 11 sióstr po ślubach wieczystych, dwie profeskie po ślubach czasowych, jedna nowicjuszka oraz jedna postulantka. Życie w klasztorze wyznaczają modlitwa, praca i nauka. W jego obrębie znalazło się miejsce na pracownię stolarską oraz pracownię artystycznych witraży. Prężnie działa również ekologiczny ogród warzywny, który dostarcza warzyw o każdej porze roku. Ojciec Święty teraz przechodzi przez środek Bazyliki, pozdrawia wiernych

0: Buongiorno.
1: Dzień dobry.
0: Auguri a tutti.
1: Najlepsze życzenia dla wszystkich.
0: Allora, po avete ascoltato.
1: Jeśli trochę słyszeliście to przemówienie?
0: Cominciando con aprite la porta del nostro cuore.
1: Otwórzcie serce waszego, otwórzcie drzwi waszego serca. Słuchajcie Chrystusa. Nie miejcie, nie obawiajcie się tego, co mówi Jezus. Chcę powiedzieć coś ważnego dla was, młodych. Was samych rozpoznajcie wartość życia, twojego życia. Zostałeś stworzony przez Boga, kochany przez Boga. To ma wielką wartość dla Kościoła, dla twojej rodziny, dla całego świata. Wierzcie w to, co Pan Bóg stworzył. Jesteście wszyscy dziećmi Boga. Pan Bóg was kocha, żeby żyć tą świadomością. I bądźcie hojni, otwarci do służenia, do bycia, do dialogu. Starajcie się tworzyć prawdziwe przyjaźnie. I z przyjaciół można zrobić wspólnoty. Macie tutaj piękne słowo, libertas. Wiele razy na pewno żeście to słyszeli. Prawdziwa wolność mamy tylko w Jezusie Chrystusie. I także prawdę. Jezus przybył, aby dać nam życie i uznać prawdę w świecie, który jest pełny kłamstw i pułapek. Ale jeśli macie Chrystusa w waszym sercu i prawdę i wolność, nie ma czego bać się, ponieważ Jezus idzie z wami i prosi, byśmy szli razem. Wystarczy. Dziękuję. Dziękuję wam. Jesteśmy jedną wspólnotą. Zawsze. Zawsze zjednoczeni. Ojciec Święty pozdrawia teraz młodzież w San Marino. Widać wielki entuzjazm, wielką radość młodzieży, która pozdrawia Ojca Świętego. Także dzieci obecne właśnie na tym spotkaniu z papieżem, tak szczególnym. Widzimy wielkie wzruszenie osób, które są tutaj właśnie w San Marino. I też to piękne przemówienie Ojca Świętego na koniec, takie bardzo ważne, kiedy Ojciec Święty mówi o wolności, o zaufaniu Panu Bogu, o odwadze, żeby iść zawsze z Chrystusem, żeby troszczyć się o siebie, ponieważ jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. Ojciec Święty własnymi słowami podkreślił tą wartość każdego człowieka, podkreślił, żeby cieszyć się z tego i dziękować Panu Bogu, że jesteśmy dziećmi Pana Boga, przez Niego kochanymi. W ten sposób Ojciec Święty własnymi słowami już tak spontanicznie na koniec przed Bazyliką pozdrowił młodych, którzy czekali na papieża. Zachęcamy Państwa do śledzenia tej wizyty Ojca Świętego w dniu dzisiejszym. Przed nami jeszcze są transmisje do Państwa dyspozycji. W sposób szczególny o 15.30 jest transmisja z meetingu w Rimini, który już jest tradycyjnie właśnie takim szczególnym czasem i Ojciec Święty właśnie będzie tam i będzie miał bardzo ważne przemówienie, więc dlatego zachęcam bardzo serdecznie do tej łączności z Ojcem Świętym, szczególnie właśnie o 15:30. Ponadto jeszcze o godzinie 17:30 Ojciec Święty spotka się z podopiecznymi Caritas w katedrze, a o 18:30 będzie msza święta w Rimini. Dlatego zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Kłania się ksiądz Paweł Ryter Andrianik, a na portalu Vatican News znajdą Państwo mówienie przemówień papieskich, których pełny tekst jest na vatican.va. Dziękuję bardzo. Grazie.

Vorrei cenar,

dai passi altrui.

faccia feo del pianto del fuoco.

Signor Cadu, a quest'ora

sinistra, sì.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Kłania się ksiądz Paweł Rytel Andrianik. Widzimy Ojca Świętego w Rimini. Pierwszy papież po 44 latach. Jest to wielkie wydarzenie zarówno dla ruchu Comunione Liberazione, który przygotowuje to spotkanie, jak i dla bardzo, bardzo wielu osób. Jest to, można powiedzieć, największe wydarzenie kulturalne w Kościele katolickim we Włoszech podczas wakacji. Ojciec Święty dzisiaj był w San Marino, spotkał się z władzami i społeczeństwem obywatelskim. Ojciec Święty spotkał się również z diecezją, gdzie mówił o kwestii ochrony życia każdego człowieka. Młodzieży powiedział: zawsze słuchajcie Chrystusa. I pozdrowił wiernych właśnie w San Marino, nawiązał do współpracy wieloletniej. A teraz Ojciec Święty jest w Rimini po obiedzie, które był sióstr augustianek. Widzimy ogromny entuzjazm, co by możemy wyobrazić. Tylko samych wolontariuszy było około 3000, którzy przygotowywali to spotkanie i meeting w ogóle w Rimini. Ponadto jest bardzo wiele osób, w tłumie mówi się o tym, że jest około 60 tysięcy osób właśnie obecnych teraz na tym spotkaniu w Rimini. Ojciec Święty przejeżdża, mamy samochodzikiem takim właśnie, żeby pozdrowić wiernych. Widzimy ogromne emocje i przeżycia właśnie na trasie przejazdu Ojca Świętego. Powiem, że na bieżąco informacje z tego właśnie spotkania papieskiego mogą Państwo znaleźć na portalu Vatican News. Podsumowanie wszystkich przemówień Ojca Świętego Leona XIV. Słyszymy właśnie krzyki Viva il Papa. Są wielkie emocje właśnie, kiedy papież przybywa na to spotkanie. Wspomniany jest święty Jan Paweł II, który gdy przybył, to właśnie powiedział, powiedziano mi, żebym tu przybył, że muszę tu przybyć. I mówi dalej, że tu także jestem egzaminowany, tak z uśmiechem właśnie, święty Jan Paweł II. Wspominając świętego Jana Pawła II, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz udzielił wywiadu w włoskiej telewizji, gdzie podkreślił, że święty Jan Paweł II chciał być z młodymi. Dlatego właśnie przybył do Rimini. I drugim papieżem jest właśnie papież Leon XIV. Ponadto tylko wspomnę, że o 14.45 właśnie Ojciec Święty, czy w tych okolicach właśnie wylądował w Rimini i potem po zwiedzeniu wystawy poświęconej Augustynowi i Leonowi Hermelowi, papież przejeżdża teraz podczas tego meetingu przyjaźni między narodami. Potem będzie w katedrze w Rimini o 17.30 spotka się z chorymi, niepełnosprawnymi, ubogimi, objętymi opieką Caritas. Ojciec Święty teraz spotyka również dzieci, spotykał, zatrzymał, też chciał się spotkać z osobami, które potrzebują szczególnej troski. Widać tą wielką życzliwość Ojca Świętego. Tak jak w tym momencie, na przykład, kiedy Ojciec Święty zatrzymał samochód, bo chciał się spotkać, chciał wyjść do dziecka niepełnosprawnego.
1: Grazie, grazie.
0: Dziękuję, dziękuję. Ludzie krzyczą Leone, Leone.
1: Grazie, grazie. Grazie per essere qui. Grazie per questa accoglienza.
0: Dziękuję, że jesteście tutaj, dziękuję. Za to przyjęcie i za ten entuzjazm, który jest znakiem ducha.
1: Ascoltate un momento.
0: Posłuchajcie chwileczkę. Lata temu święty Jan Paweł II powiedział, jeśli świat dzisiaj ma potrzebę czegokolwiek, to jest komunia. Także dzisiaj możemy powtórzyć te same słowa. A jeśli będzie wspólnota na świecie, zaczyna się od was, ponieważ wy potraficie tworzyć wspólnotę przez przyjaźń i tak samo pokój. Świat ma potrzebę was, waszego entuzjazmu, waszej wierności. Niech Pan Bóg wam błogosławi, wam wszystkim, abyście byli zawsze wierni Jezusowi Chrystusowi.

Ojciec Święty pozdrawia wiernych, pozdrawia dzieci, młodzież na tym mitingu w Rimini. Po tym wstępnym przemówieniu Ojciec Święty dalej jedzie do głównej sali, gdzie będzie miał przemówienie. Widzimy wielki entuzjazm osób, które spotykają się tutaj.

60 tysięcy osób właśnie na mitingu w Rzymie i widzimy ich wszystkich, którzy właśnie pozdrawiają papieża i widzimy bardzo wiele osób młodych. Ojciec Święty wychodzi właśnie do osób młodych, spotyka się z nimi. Podchodzi z szacunkiem i do starszych, i do młodszych.

0: Ojciec Święty dojechał już na główną salę spotkania w Rimini.
1: Buongiorno.
0: Dzień dobry. Pozdrawiam. Ojciec Święty pozdrawia młodzież.
1: Non sapete quanto è bello vedere tutti voi qui insieme e siete solo una piccola parte perché dall'altra parte ci sono di più.
0: Nawet nie wiecie, jak to pięknie widać was wszystkich tutaj razem. I jesteście tylko małą częścią, bo duża część jest z drugiej strony budynku.
1: Gli applausi più forti devono essere per Gesù Cristo. Siamo tutti.
0: Oklaski największe powinny być dla Jezusa Chrystusa. Największe oklaski dla Jezusa Chrystusa.
1: Ci sono tante opportunità qui per riflettere sulla.
0: Jest wiele okazji tutaj, żeby pomyśleć o naszym życiu, o społeczeństwie. Widziałem teraz jeden z tematów, który mówi o życiu świętego Augustyna, o miłości. To jest siła, która może zmienić świat. Jeśli chcemy, wszyscy chcemy zmienić świat, zaczynajmy od nas samych, mówi święty Augustyn. Wasze serce, nasze serce jest tak wielkie i tak zdolne kochać, nie powinno być nigdy zamknięte. Wszyscy starajmy się znaleźć drogę, aby iść razem, aby budować świat pokoju i miłości. Dziękuję Wam i kontynuujcie tę drogę. Żyjcie zawsze z tym entuzjazmem, że możemy razem możemy zrobić, możemy czynić świat pełen pokoju. Ojciec Święty pozdrowił w jednej z sal wiernych, tych, którzy są zgromadzeni. Czyśmy widzieli ten wielki entuzjazm, Ojciec Święty podąża dalej. To jak właśnie w Rimini, to są budynki targów, to są rzeczywiście ogromna struktura, bardzo zresztą dobrze zorganizowana, żeby takie międzynarodowe spotkanie było. Są wystawy, są spotkania, bardzo wiele różnych wydarzeń. Widzicie, jak bardzo wiele osób jest w różnych częściach zebranych, którzy pozdrawiają Ojca Świętego. I tak trasa jest Ojca Świętego zaplanowana, żeby mógł jak najwięcej osób zobaczyć. Żeby jak najwięcej osób mogło zobaczyć Ojca Świętego. Podczas tych spotkań w Rimini są podnoszone bardzo ważne tematy społeczne i polityczne. Zarówno są zapraszani ci, którzy w danym momencie rządzą, jak i opozycja. Jest bardzo wiele ciekawych tematów poruszanych również z kwestii społecznych, religijnych. I już od tak do dłuższego czasu właśnie, to są dziesięciolecia tradycji, Jest to spotkanie, które przyciąga bardzo wiele osób i również jest inspiracją dla bardzo wielu osób.

0: Santità di tutto cuore, benvenuto tra noi.
1: Ojcze Święty, z całego serca witamy pośród nas, mówi Bernard Scholz, przewodniczący spotkania na rzecz przyjaźni między narodami.
0: A nome di tutti i partecipanti,
1: w imieniu wszystkich uczestników i więcej niż 3000 wolontariuszy, w imieniu prelegentów, kuratorów i artystów oraz wszystkich sympatyków spotkania, meeting, pragnę wyrazić Ojcu Świętemu naszą ogromną wdzięczność za obecność. I wyrażam naszą głęboką radość, że możemy dziś powitać Ojca Świętego tutaj, wśród nas, świadomi, że to przede wszystkim Ojciec Święty nas przyjmuje. Od samego początku spotkanie na rzecz przyjaźni między narodami miało być miejscem spotkania i dialogu, przestrzenią wyrażającą tę ludzkość, która z natury jest otwarta na rzeczywistość we wszystkich jej wymiarach, a jednocześnie zawsze oczekuje na swoje spełnienie. Pasja, jaką darzył los każdego człowieka, a którą przekazał nam ojciec Luigi Giussani, pobudza nas do odkrywania, w jaki sposób wydarzenie chrześcijańskie oddaje żar tego oczekiwania w różnych okolicznościach życia, jakiekolwiek by one nie były, i sprawia, że rozkwita w nas zdolność dostrzegania i doceniania każdego doświadczenia dobra, każdego uroku piękna, każdego poszukiwania prawdy. Tylko z podziwem możemy dostrzec bogactwo, które powstało przez te wszystkie lata dzięki tysiącom ludzi przybywających do nas z różnych stron świata. Dzięki nim co roku meeting odradza się jako miejsce obfitujące w kulturę i przyjaźń. Przyjaźń, która staje się drogą pokoju, poszukiwaniem sprawiedliwości i wsparciem dla wolności każdego człowieka. Kiedy święty Jan Paweł II odwiedził meeting w 1982 roku, powierzył nam zadanie budowania poprzez tę przyjaźń cywilizacji miłości. Staraliśmy się podążać za tym zadaniem z całego serca, odkrywając w coraz bardziej namacalny sposób, że ta miłość, którą Dante kontempluje w Boskiej Komedii i od której pochodzi tytuł tej 47. edycji, jest prawdziwą siłą podtrzymującą życie i historię. Ta sama miłość, która pragnie zjednoczyć ludzi i narody, została przywołana podczas tego przyjazdu Ojca Świętego przez chór Jasmin z Jerozolimy, zrzeszający młodzież różnych wyznań i kultur wraz z chórem Comunione Liberazione z Rimini. Ojcze Święty, od początku pontyfikatu, a w szczególności w encyklice Magnifica Humanitas, Ojciec Święty zachęca nas do zaangażowania się w budowę tego braterskiego miasta, którego wielkim ideałem jest Jerozolima. Pragnę zapewnić Ojca Świętego, że pragniemy całym sobą przyczynić się do budowy tego miasta i podążać za nieustannym wezwaniem Ojca Świętego do ochrony tego, co ludzkie, w obliczu tej epokowej przemiany. Jesteśmy świadomi, że jest to teraźniejszość naszego powołania, które w obliczu przyszłości, pełne niewiadomych, wzywa nas do codziennego odnawiania naszego odpowiedzialnego i twórczego zaangażowania, a przede wszystkim naszej ufności w miłość, która wszystko porusza i wszystko dokonuje. Ojcze Święty, świadomi, że meeting jest wielkim darem, który nam powierzono, zawierzamy się Ojcu Świętemu.

0: Mówił to dr Bernard Scholz, przewodniczący spotkań rzecz przyjaźni między narodami.
1: Santità.
0: A teraz przemówienie powitalne przewodniczącego wspólnoty, właśnie Comunione e Liberazione, profesor Davide Prosperi. Ojcze Święty, to jest dla mnie zaszczytem i ogromną radością powitać Ojca Świętego i wspólnoty Comunione e Liberazione. Wraz z całym zgromadzeniem uczestników spotkania przyłączam się do wzruszającej wdzięczności wobec Ojca Świętego wyrażonej przez przyjęcie naszego zaproszenia. Dzisiaj miał Ojciec Święty zwiedzić pawilony spotkania. Tysiące młodych ludzi, rodzin, wolontariuszy czekało na tę chwilę od tygodni, ponieważ obecność Ojca Świętego tutaj jest ogromnym darem dla naszej drogi. Darem, którego nie zapomnimy i który przyjmujemy jako wyraz wielkiej czułości Pana Boga.
1: Santità.
0: Ojcze Święty, nasz ruch, zrodzony z charyzmatu księdza Luigiego Giussaniego, przeżywa obecnie okres dojrzewania, który sprzyja coraz większej świadomości naszego zadania w służbie Kościołowi. Zadanie to polega na wprowadzaniu obecności chrześcijańskiej w środowiska codziennego życia, na szkoły, na uniwersytet, do miejsc pracy, gdzie spotykamy młodzież i dorosłych, dotkniętych głębokimi niepokojami egzystencjalnymi i radykalnym pytaniem o sens. Zadanie polegające na trosce o potrzebujących poprzez dzieła miłosierdzia. Zadanie niesienia chrześcijańskiego przesłania w otwarte przestrzenie kultury, tak jak stara się to robić od prawie 50 lat. Wreszcie zadanie promowania wszędzie kultury pokoju, pozostając blisko, nawet w miejscach dotkniętych wojną, wielu mężczyzn i kobiet, którzy mimo że dotknięci przemocą możnych i zła, pragną nadal mieć nadzieję. Istniemy wyłącznie po to, aby uznać ludzką chwałę Chrystusa, aby Jego światło dotarło tam, gdzie żadne inne światło nie jest w stanie dotrzeć. Do najgłębszych zakamarków cierpienia serc. Z całego serca dziękujemy Ojcu Świętemu za ojcowskie towarzyszenie nam na tej drodze dojrzewania oraz za prorocze zaangażowanie wobec świata na rzecz pokoju, na który wciąż kierujemy nasze spojrzenie. Rozpoczęliśmy pracę formacyjną nad encykliką Magnifica Humanitas, która w nadchodzącym roku będzie towarzyszyć wszystkim naszym wspólnotom na całym świecie. Ojcze Święty, wszystko, co otrzymaliśmy i czym jesteśmy, nasze rodziny, nasze wspólnoty, nasze dzieła, nasze życie, oddajemy w Wasze ręce, Ojcze Święty, i prosimy, aby Ojciec Święty pomógł nam rozpoznać, jak możemy coraz lepiej służyć misji Ojca Świętego w Kościele i na świecie. Dziękujemy, Ojcze Święty, za to, że Ojciec Święty przyszedł pośród swoich dzieci. I prosimy o błogosławieństwo, pójdziemy za Ojcem Świętym wszędzie tam, gdzie nam wskaże, abyśmy poszli.

0: Cari fratelli e sorelle, sono felice.
1: Drodzy bracia i siostry, cieszę się, że mogę spotkać się z wami w Rimini, w miejscu, które jest wam szczególnie bliskie ze względu na zaangażowanie, kreatywność i dialog, jaki od lat potrafi wzbudzać wasze spotkanie odbywające się pod koniec sierpnia. Dziękuję przewodniczącemu Scholzowi oraz doktorowi Prosperiemu za słowa powitania. W tym momencie dziejów jeszcze głębiej pojmujemy profetyczne znaczenie nazwy, jaką niemal pół wieku temu nadano tym dniom. Meeting przyjaźni między narodami. Jak powiedział wam święty Jan Paweł II, już wymawianie tych słów raduje serce. Spotkanie. Spotkanie przyjaźni. Przyjaźń między narodami. Słowa, które nabierają szczególnego znaczenia w tym często dramatycznym czasie dziejów świata. Także dzisiaj pokój jest strzeżony i szerzony przez ludzi, którzy pragną się spotykać i nie boją się konfrontować swoich poglądów. Papież Franciszek w encyklice Fratelli Tutti nauczył nas pielęgnować przyjaźń społeczną, która stanowi publiczne, dynamiczne i konkretne oblicze braterstwa. Rozpoznając bowiem w sobie godność dzieci Bożych, spotykamy tego, co od początku łączy wszystkich ludzi ponad wszelkimi różnicami, podziałami i konfliktami. Możemy wczuwać się w siebie nawzajem, słuchać siebie i stawać się przyjaciółmi, najpierw jako osoby, a następnie także jako narody. Przed granicami, definicjami i instytucjami zawsze są ludzie. Ta świadomość znajduje się w samym sercu chrześcijaństwa. Wiecie o tym, ponieważ nauczyliście się czytać Ewangelię jako objawienie Boga, który staje się spotkaniem, wydarzeniem, spojrzeniem i doświadczeniem, budząc w każdym pragnienie, by być kochanym i kochać. W ten sposób nie uczyniliście z meetingu swoistej enklawy. Przeciwnie, stał się on skrzyżowaniem dróg Kościoła i społeczeństwa, spotkaniem, które rodzi kolejne spotkania i inspiruje nowe drogi. Dziękujemy Panu za to żywe dziedzictwo, które nakłada na was wielką odpowiedzialność historyczną, przeżywaną w szerszej komunii Kościoła i w służbie ludzkości łaknącej i pragnącej sprawiedliwości. Jak bowiem nauczył nas Sobór Watykański II, radość i nadzieja, smutek i lęk ludzi w naszych czasach, szczególnie ubogich i wszelkich uciśnionych, są również radością i nadzieją, smutkiem i lękiem uczniów Chrystusa. I nie można znaleźć nic prawdziwie ludzkiego, co nie odbijałoby się echem w ich sercach. Tak, drodzy przyjaciele, nadeszła godzina odpowiedzialności, szczególnie dla tych, którzy tak wiele otrzymali z tysiącletniej tradycji wiary, stającej się kulturą. Kolejne edycje meetingu potrafiły bowiem czerpać z wielkiego dziedzictwa przeszłości racje, które dziś skłaniają was do podejmowania dialogu ze sztuką, muzyką, literaturą, nauką, ekonomią i z każdym przejawem ludzkiego ducha. Również tytuł wybranego dla tegorocznej edycji, zaczerpnięty z ostatniego wersu Boskiej Komedii, kieruje nas ku historii, której Panem jest Bóg. Miłość, l'amor, move il sole, l'altre stelle, miłość, co wprawia w ruch gwiazdy, słońce i gwiazdy, nie zniknęła, nie utraciła ani swej mocy, ani intensywności, choć jest miłość.

Nicy, święty Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek wskazywali na Boże Miłosierdzie jako miejsce spotkania Ewangelii z rzeczami nowymi tej dramatycznej, a zarazem fascynującej epoki. Naśladowanie Jezusa Chrystusa po tragediach i nowych początkach XX wieku wymaga bowiem jasnej świadomości. Zła nie zwalcza się złem. Jak w niebie, tak i na ziemi, miłość jest prawem życia, drogą odkupienia, drogą ukrzyżowanego Mesjasza, fałszywemu realizmowi, który uzbroi umysły, słowa i narody. Kultura katolicka powinna dziś przeciwstawić realizm miłosierdzia, który nie ma miejsca na wrogów, a wszyscy, także przeciwnicy, są braćmi i siostrami, którym trzeba spojrzeć w oczy, których trzeba spotkać w prawdzie. Grzech istnieje. Grzech istnieje, oczywiście, lecz silniejsza jest odkupieńcza miłość Chrystusa, która zobowiązuje nas do oczyszczania myśli, interesów, nawyków, relacji, planów i inwestycji, każdego wymiaru życia, ze wszystkiego, co zatruła kultura potęgi. Nie brakuje wśród was kompetencji, odpowiedzialności i zasobów, które można oddać na służbę autentycznego nawrócenia całego ludu. Obsesyjne pragnienie zachowania własnej chwały, własnej godności, własnych wpływów nie powinno należeć do naszych uczuć. Powinniśmy zabiegać o chwałę Bożą, a ta nie jest tożsama z naszą. Chwała Boga, która jaśnieje w skromności groty betlejemskiej lub w hańbie krzyża Chrystusa, zawsze nas zaskakuje. Uwolnijmy zatem życie społeczne od podejrzliwości, kulturę od przemocy, edukację od ideologii, pracę od bałwochwalstwa, zysku, a technologię i finanse od interesów służących śmierci. Począwszy od organizacji, które sami stworzyliśmy i w których działamy, demaskujemy niesprawiedliwe relacje władzy leżące u źródeł ubóstwa i nierówności, wojen i katastrof ekologicznych. Rozbrajajmy rozwój technologiczny, który staje się wszechobecny i niszczycielski. Potrzeba odważnych pionierów, którzy rozpoczynając od zmiany własnego kierunku, uczynią przekonującym i wiarygodnym nawrócenie, do którego wezwani są wszyscy. Niech nie będzie tylko tych, którzy podsycają ogień znużenia i rozpaczy. Niech będą także ci, którzy na nowo rozpalają marzenia i wizje. Te dwie drogi są nie do pogodzenia, ponieważ jedna wykorzystuje podziały, obcowanie i rozpacz, druga zaś służy Królestwu Bożemu i Jego sprawiedliwości. W świecie przenikniętym tyloma działaniami, mającymi na celu zdobywanie rynków i stref wpływów, a które często przybierają postać uspokajających narracji i uwodzicielskich konstrukcji ideologicznych, nasze serce odczuwa potrzebę odkrycia innego zamysłu, mądrego i łaskawego, podobnego do tego, który Maryja kontempluje w Magnifikat, gdy głosi, że z pokolenia na pokolenie miłosierdzie Boga rozciąga się nad tymi, którzy się Go boją. Ten zamysł miłosierdzia przenika również dziś historią, także w jej najszybszych i najbardziej niespokojnych przemianach, naznaczonych przez algorytmy globalne sieci, oraz staje się kompasem dla ewangelicznego życia w epoce cyfrowej. W centrum znajduje się tajemnica wcielenia. Drodzy przyjaciele, bezbronne piękno tej tajemnicy wzywa, by podjąć ryzyko wychowawcze, o którym mówił wam ksiądz Giussani.

Dostrzegał on, że metodą wychowawczą bardziej efektywną nie jest ta, która skłania do ucieczki przed rzeczywistością, aby potwierdzić dobro w odosobnieniu, lecz ta, która polega na dowartościowaniu zwycięstwa dobra w świecie. I podkreślał, w świecie znaczy w konfrontacji z całą rzeczywistością. W konfrontacji można by rzec ryzykownej, choć lepiej byłoby określić ją miarę konfrontacji angażującej. Bracia i siostry, podejmijmy teraz tę odpowiedzialność, która oznacza zaangażowanie na rzecz Chrystusa i zaangażowanie na rzecz naszego świata.

Drodzy młodzi, jest was tutaj tak wielu. Liczni z was są wolontariuszami. Jesteście znakiem, że przyszłość jest obietnicą, a nie zagrożeniem. Wielu już to nie wierzy, zarówno wśród dorosłych, jak i wśród waszych rówieśników. A jednak po cichu, miłość, co wprawia ruch w ruch, słońce i gwiazdy, wciąż pobudza do nadziei. Doświadczyłem tego w całą mocą pośród waszych rówieśników w Libanie, Afryce i Hiszpanii. Miłość porusza, przynagla, budzi z odrętwienia, wzbudza nowe powołania i wzywa do podjęcia ryzyka. Zaangażujcie się, otwórzcie się na prawdziwą katolickość, poszerzając wasze więzi poza wszelkie nazbyt ciasne przynależności. Niech wasz ruch, grupy i wspólnoty będą dla was trampoliną, z której rzucicie się w sam środek rzeczywistości. Przeciwdajcie się temu, co chciałoby oddalać was od braci i sióstr o odmiennej kulturze, wrażliwości i pochodzeniu, zwłaszcza od najuboższych. Wy natomiast wychodźcie wszystkim na spotkanie.

Pod każdą szerokością geograficzną, zwłaszcza na peryferiach, są pośród cierpiących i wśród cierpiących znajdziecie ludzi, którzy już są gotowi budować cywilizację miłości. Nie pozwólcie nikomu umniejszać znaczenia tego słowa, które jest imieniem samego Boga. Bóg jest miłością. Miłości nigdy nie ma przymusu ani indoktrynacji, uwodzenia, oszustwa czy werbowania. Miłość istnieje tylko w wolności, żywym dialogu i wielkodusznym darze z siebie. Drodzy młodzi, dzisiaj świat zdaje się dziwić waszemu przylgnięciu do Chrystusa, temu, że pociąga was On i Jego Słowo oraz waszej przynależności do Chrystusa. To, że jesteście chrześcijanami, dla wielu jest dziś zaskoczeniem. A jednak po cichu, dzięki wam nauka pańska stała się głośna. Tak pisał święty Paweł do bardzo młodej wspólnoty w Tesalonice i dodawał, wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, także nawet nie potrzebujemy o tym mówić. Nie jest to kwestia liczb, choć wzrusza widok tysięcy waszych rówieśników, którzy proszą o chrzest w społeczeństwach uznawanych za jedne z najbardziej sekularyzowanych na świecie. To kwestia wolności. Prawdę można spotkać tylko w wolności.

0: Lo stiamo comprendendo sempre meglio.
1: Coraz lepiej to rozumiemy w okolicznościach historycznych, które na nowo budzą najbardziej ludzkie pytania oraz nieskończone pragnienie sensu, sprawiedliwości i pokoju. W ten sposób pewna utrata wpływów, której my dorośli być może się obawialiśmy i z którą walczyliśmy, powinna była nam ukazać, że możemy bardziej docenić potęgę Ewangelii, więzi, które ona rodzi, logiki, którą rozpala i życia, które wzbudza. Jak wielokrotnie powtarzali moi poprzednicy, Kościół nie uprawia prozelityzmu, on rozrasta się raczej przez przyciąganie. Chodzi o siłę przyciągania pewnego sposobu życia w świecie, o który ksiądz Giussani prowokacyjnie pytał, czy można tak żyć?

0: Già nel secondo secolo, d'altra parte, l'anonimo autore della lettera a Dionietto riconosceva che i cristiani si propongono una forma di vita meravigliosa.
1: Już w drugim wieku anonimowy autor listu do Diogeneta zauważał, że chrześcijanie samym swoim postępowaniem uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz paradoksalne prawa, jakimi się rządzą. Oczywiście musimy przyznać, że musimy ten skarb w naczyniach glinianych, że wiarygodność naszego osobistego i wspólnotowego świadectwa często naznaczona jest ograniczeniem i grzechem. To jednak Pan zawsze nas podnosi, zarówno każdego z osobna, jak i nasze wspólnoty. Drodzy przyjaciele, zawsze miłujcie Kościół, miłujcie i strzeżcie jedności wspólnoty.

0: merita pronunciarlo di nuovo. Amate sempre la Chiesa!
1: To jest godne powtórzenia. Kochajcie zawsze Kościół. Zawsze miłujcie Kościół.
0: Cari amici, amate e preservate l'unità della compagnia attraverso la quale Cristo vi ha
1: raggiunto. Miłujcie i strzeżcie jedności wspólnoty, poprzez którą Chrystus do was dotarł i pociąga was ku sobie. Jak powiedział wam papież Franciszek z okazji setnej rocznicy urodzin waszego założyciela, nawet trudne momenty mogą być chwilami łaski i mogą stać się chwilami odrodzenia. Ruch Comunione e Liberazione zrodził się właśnie w czasie kryzysu, jakim był rok 1968. Później ksiądz Giussani nie lękał się momentów przejścia i rozwoju bractwa, lecz stawiał im czoła z ewangeliczną odwagą, zawierzeniem Chrystusowi i w komunii z Matką Kościołem.

0: A zatem, najdrożsi, właśnie pośród trudów związanych ze zmianą epoki, w świecie rozdartym wieloma kryzysami, możemy na nowo odkryć duchowe upodobanie bycia ludem Bożym, zgromadzonym z każdego plemienia, języka, ludu i narodu, żyjącym w różnych kontekstach i kulturach, wciąż pielgrzymującym w czasie i będącym już w komunii z Kościołem Niebieskim. W ostatnich latach na nowo odkryliśmy synodalny i misyjny wymiar naszego bycia Kościołem, który wzywa nas przede wszystkim do uczenia się wzajemnego słuchania. Dar słuchania jest czymś, co, jak sądzę, wszyscy uznajemy za ważne, a co jednak w niektórych środowiskach Kościoła zostało w znacznej mierze zatracone. Musimy nadal odkrywać, jak bardzo jest on cenny, poczynając od słuchania Słowa Bożego, przez wzajemne słuchanie, aż po wsłuchiwanie się w mądrość, którą odnajdujemy w kobietach i mężczyznach, w członkach Kościoła oraz w tych, którzy poszukują prawdy, choć jeszcze nie są członkami Kościoła i być może nigdy nimi nie będą. Jest to droga, która wymaga również odnowy każdej wspólnoty i każdego ruchu kościelnego. Zachęcam Was, zarówno w ramach ruchu Comunione Liberazione, jak i w kościołach partykularnych, do których każdy z Was należy, abyście doświadczali wspólnego wędrowania. Każdy słucha, pozwala, by przemieniała go wiara innych, a razem pod przewodnictwem pasterzy dojrzewamy do nowego rozumienia, kolejnych kroków i odważnego posłuszeństwa Duchowi Świętemu. Synodalność nie jest nazwą procesu, lecz naturą ludu, który w przyjaźni i spotkaniu z Bogiem odkrywa rzędzie do Boga.
1: Avverte di appartenere a Dio solo. Allora l'autorità si converte in servizio, che onora le diversità e ne facilita l'armonia. Questo stile costituisce in quest'epoca travagliata un vero e proprio segno dei tempi. Testimoniamo che ogni carisma è per l'utilità comune, che ogni ricchezza si moltiplica se condivisa, che ogni paura può essere superata. Dobbiamo renderlo tangibile, credibile, desiderabile.
0: Saprete wówczas władza przemieni się w służbę, mówi Ojciec Święty, która szanuje różnorodności i pomaga je harmonijnie łączyć. W tej niespokojnej epoce taki styl stanowi prawdziwy znak czasu. Dawajmy świadectwo, że każdy charyzmat służy wspólnemu pożytkowi, że każde bogactwo pomnaża się, gdy jest dzielone i że każdy ręk pomaga przezwyciężyć. Musimy uczynić to czymś namacalnym, wiarygodnym i godnym pragnienia. Potraficie to uczynić, drodzy przyjaciele, idąc śladami waszego założyciela, pielęgnując jedność między sobą, z tymi, którzy są powołani do kierowania ruchem, ze Stolicą Apostolską, która was oficjalnie uznała, oraz następcą Piotra. Niech Duch Święty uczy nas praktykowania komunii. Niech obdarza nas jej smakiem, umiłowaniem i nadzieją. Niech nadal prowadzi nas, drodzy bracia i siostry, owa miłość, co wprawia w ruch słońce i gwiazdy. Dziękuję.

0: Grazie, grazie.
1: Dziękuję, dziękuję.
0: Allora, grazie.
1: A więc dziękuję.
0: Element
1: podstawowy każdej wspólnoty chrześcijańskiej jest to modlitwa. Zapraszam teraz wszystkich, żeby razem modlić się modlitwą, którą nauczy nas Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie naszym imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
0: Amen.
1: Dziękuję. Dobrej drogi.

Ojciec Święty pozdrawia tych, którzy wcześniej przemawiali właśnie podczas tego mityngu w Rimini. Jest także kardynał Zuppi, kardynał Farel, biskup Maffeis z Perugii. Inni. Ojciec Święty pozdrawia właśnie przedstawiciel ruchu. I w tym takim bardzo ważnym przemówieniu powiedzie, podkreślił, zawsze miłujcie Kościół. I chwilę się zatrzymał, bo były ogromne oklaski. Ojciec Święty jeszcze raz powtórzył, że to zasługuje na powtórzenie i powiedział, zawsze miłujcie Kościół. Miłujcie i strzeżcie jedności wspólnoty, poprzez którą Chrystus do was dotarł i pociąga was ku sobie. Na portalu Vatican News jest podsumowanie tego właśnie spotkania. Na portalu Vatican News jest podsumowanie słów Ojca Świętego. Zawsze miłujcie Kościół. Do promowania kultury miłosierdzia jako antidotum na siłę i przemoc, do okazywania dobra zamiast ucieczki przed rzeczywistością oraz do otwarcia się na wszystkich bez wyjątku wezwał Leon XIV w przemówieniu do uczestników 47. mityngu przyjaźni między narodami, który odbywa się właśnie w Rimini. Apelował, by kochać Kościół. Papież przybył tam 44 lata po wizycie świętego Jana Pawła II. Zapraszam jeszcze dzisiaj na kolejne transmisje, ponieważ już wkrótce o godzinie 17.30 będzie spotkanie z podopiecznymi Caritas, diecezji Rimini, a następnie będzie msza święta. Zapraszam na kolejną transmisję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Bardzo wiele osób przybyło na spotkanie Ojca Świętego Leona XIV. Zarówno w San Marino, jak i na mitingu około 60 tysięcy osób. I teraz właśnie tutaj w diecezji Rimini. Ojciec Święty przejeżdża samochodem po to, żeby móc pozdrowić wiernych, którzy są na ulicach prowadzących do katedry.

Ludzie czekali właśnie po to, żeby spotkać Ojca Świętego, czasami zrobić zdjęcie, żeby uwierzyć ten moment właśnie obecności Ojca Świętego w Rimini i doświadczyć jej bliskości z następcą Świętego Piotra. Informacje z wizyty Ojca Świętego w San Marino, jak również we Włoszech, mogą Państwo znaleźć na portalu Vatican News, gdzie są omówione wszystkie przemówienia Ojca Świętego. Papież właśnie zakończył to spotkanie na mitingu w Rimini i tam zachęcił: zawsze miłujcie Kościół. I zachęcił do promowania kultury miłosierdzia jako antidotum na siłę i przemoc, do okazywania dobra zamiast ucieczki przed rzeczywistością oraz do otwarcia się na wszystkich bez wyjątku. Tak było podczas mitingu przyjaźni między narodami. Ojciec Święty apelował właśnie, by miłować Kościół. Papież przybył tam 44 lata po wizycie świętego Jana Pawła II. Wierni pozdrawiają Ojca Świętego właśnie na ulicach Rimini. Jest to szczególne świętowanie w diecezji, szczególny czas radości, tak bardzo oczekiwany. Nawet gazety właśnie z tego regionu, gdzie papież, który papież napisały Habemus Papam, mamy papieża, że właśnie dzisiaj jest Ojciec Święty u nich. Ojciec Święty przejeżdża właśnie i dojeżdża do placu przed katedrą w Rimini, gdzie spotka się z wiernymi na początku, z chorymi, osobami z niepełnosprawnościami i ubogimi, a następnie potem będzie msza święta w katedrze w Rimini.

0: capitolo.
1: Sam meeting i spotkanie, które jest właśnie w Rimini, ma już 47 lat i to jest takie szczególne właśnie spotkanie przyjaźni między narodami, kiedy kwestia pokoju, sprawiedliwości społecznej, kwestie społeczne są bardzo szeroko omawiane, mają wpływ też na cały kraj, praktycznie na Włochy, i nie tylko na ruch Comunione e Liberazione. Obecność Ojca Świętego nadaje temu szczególny wyraz. Kiedy Ojciec Święty właśnie był i odwiedził, to widzieliśmy ogromny entuzjazm na twarzach osób, które uczestniczyły w tym meetingu w Rimini. Podobnie jak widać, że osoby właśnie oczekiwały Ojca Świętego i oczekują tutaj na placu przed katedrą w Rimini na spotkanie. Ojciec Święty dojechał w tym momencie do katedry. Papież Leon XIV właśnie w tym momencie wchodzi przez plac, przechodzi przez plac do katedry. Pozdrawia wiernych. Którzy są zgromadzeni przed katedrą. Go w katedrze wierni, tutaj właśnie zgromadzeni.

widzimy osoby zgromadzone w katedrze, osoby z niepełnosprawnościami.

Wszystko przebiega zgodnie z planem, Ojciec Święty ma wkrótce przemówienie, które jest zaplanowane na 17:30. Ojciec Święty modli się przed Najświętszym Sakramentem w katedrze w Rimini.

0: reverendissimo padre, siamo veramente felici di averla qui tra noi, grazie di questa visita che ci riempie di gioia.
1: Biskup diecezji pozdrawia Ojca Świętego, dziękując za tę obecność, która napełnia nas wielką radością, mówi ksiądz biskup.
0: Questa cattedrale è il cuore della nostra diocesi di Rimini.
1: Ta katedra
0: jest
1: naszą radością i doświadczamy tutaj tego, że Pan Bóg jest między nami i nas kocha.
0: Di due giovani beatificati negli ultimi anni, abbiamo anche altri santi e beati, però
1: nasza diecezja czerpie duchową siłę z obecności dwojga młodych ludzi, którzy w ostatnich latach zostali beatyfikowani: Sandry Sabatini i Alberto Marvelli, o których wspominał Ojciec Święty niedawno przy innych okazjach.
0: Inoltre molto viva in diocesi la testimonianza.
1: W diecezji bardzo żywe jest świadectwo sługi Bożego księdza Oreste Benzi.
0: Un sacerdote riminese,
1: kapłana z Rimini, założyciela wspólnoty imienia papieża Jana XXIII, którego setną rocznicę urodzin obchodziliśmy w zeszłym roku. W 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka, które jest reprezentowana przez tą statuę na tą okazję, która została wykonana, święty również rocznicę narodzin świętego Amata Ranconiego, pochodzącego z Saludeccio, pielgrzyma i apostoła miłosierdzia, tercjarza franciszkańskiego. Tutaj w katedrze mamy również radość przechowania dwóch ważnych relikwii. Jednej świętego Mikołaja z Bari, po mojej prawej stronie, która daje nam możliwość prowadzenia nieustannego dialogu ekumenicznego, oraz prześcieradło splamione krwią świętego Jana Pawła II, wystawionego tutaj na wystawie zawierającej zdjęcie papieża Wojtyły wraz z młodym Robertem Prewostem. Tu jest zdjęcie Ojca Świętego z Janem Pawłem II.
0: Intorno e di fronte a lei ci sono fratelli e sorelle.
1: Wokół niej znajdują się bracia i siostry, którzy przechodzą przez trudny okres swojego życia. Strome podejście na pielgrzymce. Chorzy, osoby niepełnosprawne, osoby przechodzące proces uwolniania się od uzależnień, bracia i siostry przebywający w więzieniu, którzy przygotowują się do wkrótce powrotu do społeczeństwa, przyjaciele i przyjaciółki borykający się z trudnościami ekonomicznymi, duchowymi i psychologicznymi. Jesteśmy tu razem z ich rodzinami i tymi, którzy są im szczególnie bliscy. Przyjaciółmi, personalem medycznym, pielęgniarkami, pracownikami socjalnymi, wychowawcami. W porcie czekają na nas inne osoby w trudnej sytuacji, aby uczestniczyć właśnie we mszy świętej. Na to ważne spotkanie wybraliśmy piękne, eleganckie i prestiżowe pod względem artystycznym miejsce w naszym mieście. Po drodze mogliśmy zobaczyć rysunki wykonane przez młodzież, haftowane serwetki przygotowane przez dorosłych i osoby starsze. Towarzyszy nam tu wspaniała orkiestra młodzieżowa i w chórze znajdują się także, jest to chór ekumeniczny.
0: Sono presenti le nostre sorelle Clarisse.
1: Z tyłu tam są w apsydzie są nasze siostry Klaryski i Karmelitanki, które codziennie ofiarowują swoje modlitwy dla dobra wszystkich, a zwłaszcza dla tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Na zakończenie tego spotkania wręczymy Ojcu Świętemu ręcznie wykonaną przez niektórych osadzonych taką listy wręczymy Świętemu, napisane do Ojca Świętego przez chorych i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji. W 21 rozdziale Świętego Jana opisane są niektóre spotkania Jezusa z apostołami po zmartwychwstaniu. Wszyscy pamiętamy słynny dialog między Jezusem a Piotrem. Piotrze, czy mnie mi kochasz? Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Oczywiście, Panie. Ty wiesz, że Cię miłuję. Piotrze, paś moje owce. Ojciec Święty jest dziś następcą Piotra. Jezus prosił, by troszczył się o ten lud. Ojcze Święty, w imieniu wszystkich mówią Ojcu Świętemu, że wszyscy chcemy pomóc w wypełnianiu tego wielkiego zadania. My również, wraz z Ojcem Świętym, jak Piotr,
0: anche noi con lei,
1: także my jak z Ojcem Świętym, tak jak Piotr, kochamy Jezusa i pragniemy kochać się nawzajem. Niech Bóg błogosławi nas, Ojcze Święty, w tym naszym pragnieniu, które chcemy realizować razem z Ojcem Świętym w naszej diecezji na całym świecie. Dziękujemy.

0: Carissimi fratelli e sorelle,
1: najmilsi bracia i siostry, dziękuję biskupowi oraz Caritas w Rimini za zorganizowanie tego spotkania z wami. Dziękuję każdemu z was za przyjęcie zaproszenia. To jest katedra w Rimini. I tutaj wy jesteście u siebie. Tak, ponieważ Pan Jezus, kiedy spotykał osoby chore, z niepełnosprawnościami albo ubogie, przyjmował je i stawiał w centrum, aby je uzdrowić, aby przywrócić im życie odpowiadające ich godności. W ten sposób pokazywał wszystkim znaki miłości Boga, Jego nieskończonego miłosierdzia. A potem osoby te, uzdrowione i podźwignięte przez Jezusa, często szły za Nim i stawały się częścią wspólnoty uczniów. Tak również my powinniśmy postępować, pozwolić Jezusowi, aby nas uzdrawiał, pozwolić Mu nam przebaczyć i nas nawracać, a następnie iść razem w Jego Kościele, we wspólnocie, którą On utworzył, aby nieść wszystkim Ewangelię o Jego zwycięstwie nad grzechem i śmiercią. A zatem, drodzy bracia i siostry, dziękuję wam i zachęcam was, abyście zawsze szli za Panem, aktywnie uczestnicząc w życiu Kościoła, w parafii, w stowarzyszeniach, w miejscach przyjęcia i posługi, gdzie uczymy się i doświadczamy, że nasz Ojciec jest wielki w miłości, a my jesteśmy Jego dziećmi, braćmi oraz siostrami dla siebie nawzajem. Do Niego zwróćmy się teraz słowami modlitwy, tej modlitwy, której nauczył nas Jezus Chrystus. I mówimy razem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

Ojciec Święty pozdrawia osoby z niepełnosprawnościami. Śpiewa chór ekumeniczny, o którym wspominał ksiądz biskup, witając Ojca Świętego. Tak jak ksiądz biskup wspomniał, są relikwie świętego Mikołaja, które również łączą chrześcijan różnych obrządków.

0: Ci Święty w tym momencie pozdrawia osoby z niepełnosprawnościami w katedrze w Rimini.
1: Исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемой.

0: Na portalu Vatican News znajdą Państwo podsumowanie spotkania Ojca Świętego z chorymi. Chrystus, mówi Ojciec Święty, stawiał chorych w centrum uwagi. Gdy Pan Jezus spotykał ludzi chorych, niepełnosprawnych lub ubogich, przyjmował ich i stawiał w centrum uwagi, aby ich uzdrowić i przywrócić im życie zgodne z ich godnością. W ten sposób Bóg wskazywał wszystkim znaki miłości Boga i Jego nieskończonego miłosierdzia, wskazał papież w przesłaniu do osób chorych, niepełnosprawnych i ubogich, z którymi się spotkał. Pisze o tym w artykule Artur Hanule. Zachęcam do tego, żeby śledzić również kolejną transmisję, ponieważ będzie msza święta ze spotkania Ojca Świętego właśnie w Rimini. Ojciec Święty podkreślił nieskończone miłosierdzie Pana Boga, znaki Jego miłości i również mówił o przyjęciu daru uzdrowienia i przebaczenia. Zachęcił uczestników spotkania do podobnej postawy, aby pozwolili Jezusowi się uzdrowić, aby przyjmowali Jego przebaczenie i pomoc w procesie nawrócenia, a następnie aby podążali naprzód w Kościele, we wspólnocie, niosąc wszystkim Ewangelię Bożego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. A jeszcze dziś właśnie o 18:30 msza święta z papieżem Leonem XVI. Z papieżem Leonem XIV. Przepraszam. Dlatego zachęcam bardzo serdecznie do tego, żeby łączyć się z nami w transmisji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Can't you see? I'm not good without you.

Janik. Łączymy się z Ojcem Świętym, który teraz jest w Rimini. Za chwilę będzie celebrował mszę świętą w porcie w Rimini. Jednocześnie jest to taki szczególny czas podsumowania tego dnia wizyty Ojca Świętego, który był zarówno w San Marino, jak i na spotkaniu, zwanym meeting właśnie, Comunione e Liberazione w Rimini. Był również, spotkał się z osobami chorymi, z niepełnosprawnościami w Rimini w katedrze, a teraz będzie miał mszę świętą właśnie w porcie w Rimini. Bardzo intensywny dzień Ojca Świętego. Można znaleźć podsumowanie tego dnia i każdego z przemówień, było ich pięć, nawet w sumie więcej, dlatego że Ojciec Święty oprócz tych pięciu oficjalnych przemówień również spotykał się i miał przemówienia również podczas spotkań między tymi głównymi przemówieniami, więc to można znaleźć na portalu Vatican News, ale jednocześnie to jest taki czas też podsumowania właśnie tej wizyty. I tak Ojciec Święty mówił na początku, kiedy spotkał się w Rimini z przedstawicielami władz, o tym, że promowanie wolności oznacza obronę sumienia. Jednocześnie podkreślił kwestię ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Powiedział Ojciec Święty, że nie ma wolności obywatelskiej bez szacunku dla godności ludzkiej i ochrony sumienia. Jednocześnie Ojciec Święty mówił o męczennikach sumienia, którzy na przestrzeni wieków dawali i dają świadectwo o prymacie sumienia. Są oni mocno uformowani poprzez poszukiwanie prawdy, w pełni odpowiedzialni za swoje decyzje, wolni od wszelkich więzów, poza więzią z Bogiem. Właściwą każdemu stworzeniu. Jako przykład takiego właśnie polityka wskazał świętego Tomasza Mora. Następnie Ojciec Święty spotkał się z wiernymi w katedrze w Rimini. I tam był również z młodymi. Powiedział do młodych właśnie, żeby budować przyjaźń poprzez komunię poprzez przyjaźń. To wspomniał też Ojciec Święty właśnie, będąc już potem w Rimini. Na spotkaniu z młodymi. A w swoim głównym przemówieniu, które było w Rimini, Ojciec Święty mówił, zawsze miłujcie Kościół. Zachęcił do promowania kultury miłosierdzia jako antidotum na siłę i przemoc. Do okazywania dobra zamiast ucieczki przed rzeczywistością oraz do otwarcia się na wszystkich bez wyjątku. Czytamy o tym w artykule Wojciecha Rogacina na portalu Vatican News. Papież podkreślił, że przyjaźń rodzi się ze spotkania i przywołał słowa świętego Jana Pawła II, który był 44 lata temu na mityngu w Rimini w 1982 roku. Papież wtedy mówił, że sama nazwa wydarzenia, spotkanie przyjaźni między narodami, raduje serce. Przygotowujemy się do mszy świętej, rozpoczyna się procesja wejścia.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami. Bracia i siostry, miłość Boża, tchnienie życia, które wszystko przyciąga i wszystko porusza, gromadzi nas w Dzień Pański i zaprasza do stołu Słowa i Eucharystii, wzywając nas do nawrócenia. Uznajemy, że jesteśmy grzesznikami i z ufnością wzywamy miłosierdzia Bożego. Panie, który jesteś drogą prowadzącą do Ojca, Kyrie eleison. Chryste, prawdo oświecająca narody, Chryste eleison. Panie, życie, które odnawia świat, Kyrie eleison. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen.

Módlmy się. Ojcze, źródło mądrości, który na solidnej wierze apostoła Piotra położyłeś fundament swojego Kościoła, obdarz tych, którzy w Jezusie z Nazaretu uznają Syna Bożego Żywego, aby stali się żywymi kamieniami dla budowania Twojego Królestwa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który jest Bogiem i żyje i króluje z Tobą w jedności Ducha Świętego na wieki wieków.

0: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo. Ti toglierò la
1: Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu. Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tego dnia powołam sługę mojego Eliakima, syna Hilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem. Twoją władzę oddam w jego ręce. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym i stanie się on tronem chwały dla domu swego ojca. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.

będę Cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku. Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki. I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją, bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę. Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem. Pomnożyłeś moc mojej duszy.

Zaprawdę Pan jest wzniosły. Patrzy łaskawie na pokornego. Pyszałka zaś dostrzega z daleka. Panie, Twa łaska trwa na wieki. Nie porzucaj dzieła rąk swoich.

0: non è questo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani.
1: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. O głębokości bogactw mądrości i wiedzy Boga. Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę, albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki.
0: Amen. Parola di Dio.
1: Oto Słowo Boże.

0: Il Signore sia con voi.
1: Pan z wami.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza.

0: In quel tempo Gesù, giunto nella
1: regione, Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Oto słowo Pańskie.

Drodzy bracia i siostry, bardzo się cieszę, że mogę przewodniczyć tej Eucharystii z wami i za was. Kościół, który jesteś w Rimini. Kościele, który jesteś w Rimini. Czynię to u kresu intensywnego dnia, podczas którego odwiedziłem Republikę San Marino oraz miting przyjaźni między narodami. Teraz, gdy wchodzimy w Dzień Pański, nadszedł czas, by celebrować misterium, które nadaje sens wszystkiemu oraz jest szczytem i źródłem całej naszej działalności duszpasterskiej. W Ewangelii, której wysłuchaliśmy, Jezus pytał uczniów: a wy, za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiada w imieniu wszystkich: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Także i my po 2000 lat jesteśmy wezwani, aby ponowić to samo wyznanie wiary. Jesteśmy tutaj, ponieważ wierzymy, że Jezus jest Mesjaszem, odwiecznym Synem Ojca, konsekrowanym i posłanym na świat, żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Tak. Najmilsi, w słowach Piotra rozpoznajemy prawdę, która napełnia nas radością i nadzieją. I odnajdujemy drogę prowadzącą do życia. Drogę Boga, który oddaje się na służbę człowiekowi. Nauczyciela, który pochyla się, aby umyć uczniom nogi. Pasterza, który składa siebie w ofierze za swoją owczarnię. I właśnie w tym świetle patrzymy na gest Jezusa, który powierza Piotrowi klucze, ponieważ w Kościele, na każdym szczeblu, władza jest służbą. Papież, biskupi, kapłani i diakoni są jako pierwsi powołani, aby tak ją przeżywać, a do nich powinien dołączyć cały lud Boży, każdy zgodnie ze swoim szczególnym powołaniem. Bardzo dobrze dawał o tym pośród was świadectwo sługa Boży, ksiądz Oreste Benzi, który mówił: nasze powołanie polega na tym, by pozwolić się podobnić do Chrystusa, ubogiego, do Chrysta sługi, do Chrystusa, który wynagradza za grzech świata, do Chrystusa wcielonego Boga człowieka, który żyje pośród nas w formie bezpośredniego dzielenia życia, poczynając od ostatnich. W Kościele bowiem misja wiązania i rozwiązywania, jeśli z jednej strony odnosi się do roli tych spośród nas, którzy w imię Pana są powołani do sprawowania władzy, a z drugiej opisuje styl i zadanie dotyczące każdego ochrzczonego: obejmować, jednoczyć, przyjmować, wyzwalać, przebaczać, przywracać wolność każdemu, kto jest więźniem grzechu i jego następstw, stając się prawymi i roztropnymi zarządcami dóbr, które Bóg nam powierza, aby wszystko w miłości służyło dobru wszystkich. W pierwszym czytaniu prorok Izajasz mówił nam o Szebnie, urzędniku, któremu król Ezechiasz powierzył wielkie dzieło religijnej, moralnej i społecznej odnowy Jerozolimy i Królestwa Judy. Jednak wskutek ambicji i chciwości ten wpływowy człowiek zaczął nadużywać powierzonej mu władzy, gromadząc bogactwa dla siebie oraz dla kręgu swoich przyjaciół i krewnych, a także samowolnie rozporządzając ludźmi. Zapomniał, że najważniejsze w przedsięwzięciu, do którego włączył go jego plan, jego Pan, nie były środki materialne ani władza, lecz możliwość wspierania za ich pomocą planu odrodzenia dla dobra całej wspólnoty.
Dlatego został pozbawiony urzędu, a jego misję powierzono Eliakimowi, człowiekowi uczciwemu i wolnemu od nacisków, niewzruszonemu w swej prawości niczym kołek wbity w ścianę, zgodnie ze słowami proroka. Przesłanie jest jasne. Wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy, jest darem Boga, powierzonym nam po to, abyśmy w Jego rękach mogli być jedni dla drugich, narzędziami zbawienia w sprawiedliwości, poczynając od miejsc i osób, z którymi żyjemy i pracujemy każdego dnia, a następnie zwracając się z sercem wielkim i otwartym ku całemu światu. Święty Paweł w drugim czytaniu mówi nam o zamysłach Boga i stwierdza, że są one niezgłębione, nie z powodu złożoności jego rozumowania, lecz z powodu rozbrajającego ogromu jego miłości, która przekracza wszelkie nasze możliwości oczekiwania, albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko, mówi apostoł. Bóg jest prosty, ponieważ jest czystą miłością i również nas wzywa, abyśmy miłowali sercem podobnym do Jego serca, upodabniając nasze drogi do Jego dróg, a nasze myśli do Jego myśli. Te wartości, uczciwość, bezinteresowność, życzliwość są, jak wiadomo, szczególnie drogie mieszkańcom Rimini, ludziom szczerym i pogodnego usposobienia, pracowitym i solidarnym. Świadczą o tym liczne przykłady świętych i błogosławionych, którzy tutaj przyszli na świat, pełniąc dzieła miłości i żyjąc Ewangelią, niekiedy aż po męczeństwo. Świadczy o tym również zaangażowanie, które nadal tętni w różnych środowiskach kościelnych, w parafiach, w rodzinach, akcji katolickiej, w rozmaitych ruchach i stowarzyszeniach, w dziełach pomocy oraz formacji chrześcijańskiej, z pewnością również z powodu tego bogactwa obok naturalnego i artystycznego, piękna wybrzeża Adriatyku i terenów położonych w głębi lądu, bardzo wiele osób z różnych stron Włoch i świata przybywa tutaj każdego roku na wypoczynek. W związku z tym chciałbym was zachęcić, abyście kontynuowali wysiłki zmierzające do tego, by ziemia ta była gościnna nie tylko dla jako miejsce odpoczynku i rozrywki, lecz także dla ducha. Święty Jan Paweł II, odwiedzając was przed wielu laty, mówiąc o tym powołaniu, podkreślał: odpoczywać nie znaczy oddzielać się od samego siebie. Przeciwnie, odpoczywać znaczy spotkać się z samym sobą i pojednać się ze swoim wnętrzem. Świat, w którym żyjemy, ofiaruje wiele form rozrywki. Niektóre z nich prowadzą jednak raczej do rozproszenia i zatracenia, niż do prawdziwego powrotu do siebie i pozostawiają w sercu pustkę. Niektórzy nazywają je ucieczką, jak gdyby zwyczajne życie było więzieniem, z którego należy się wydostać. My jednak wiemy, że najbardziej autentyczne miejsce, w którym możemy znaleźć wytchnienie, spotkać Boga, aby naprawdę spotkać się ze sobą nawzajem, nie znajduje się na zewnątrz, pośród chaosu, lecz w nas, w głębi duszy. Jako wspólnota chrześcijańska jesteśmy zatem w sposób szczególny wezwani, aby pielęgnować to doświadczenie i je przekazywać poprzez otwartość i osobistą gościnność, a także gościnność naszych struktur, poprzez troskę o kościoły i panujące w nich skupienie,
oraz poprzez gotowość do niesienia pomocy i pełnienia dzieł miłości. Dotyczy to zarówno tych, którzy po roku pracy szukają zasłużonego czasu odpoczynku, jak i tych, którzy zranieni na ciele i na duchu, z dala od własnej ziemi proszą o schronienie, pożywienie i pomoc. Wasz biskup napisał w jednym ze swoich listów do diecezji: modlitwa, jedność, słuchanie, odwaga, prostota, wdzięczność, piękno miałyby wskazywać postawy, które są zawsze obecne w każdym fragmencie życia. Drodzy bracia i siostry, ponawiając wobec was wszystkich to ważne zaproszenie, jako przedmiot waszej refleksji i zaangażowania, raz jeszcze dziękuję wam za przyjęcie oraz za wasz udział pełen wiary i radości i powierzam was w stawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, świętego Gaudencjusza oraz waszych świętych patronów.

0: Credo in un solo Dio, Padre.
1: Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. A królestwu Jego nie będzie końca.

0: Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
1: Fratelli e sorelle, al Signore che è fedele in eterno e non abbandona quanto ha creato con amore, rivolgiamo con serena fiducia le nostre suppliche.
0: Drodzy bracia i siostry, do Pana, który pozostaje wierny na wieki i nie opuszcza tego, co z miłością stworzył, zwróćmy się z pełną pokoju, ufnością w naszych modlitwach. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Pamiętaj o Kościele, zbudowanym na skalę, którą jest Chrystus. Niech na nowo odkrywa radość misji w głoszeniu Ewangelii, aby był gościnnym domem dla wszystkich. Ciebie prosimy. Pamiętaj o papieżu Leonie. Niech Twoja łaska wspiera go w jego apostolskiej posłudze, aby umacniał Twoją owczarnię w wierze i strzegł jej jedności.

0: Ricordati delle popolazioni martoriate dalla
1: Pamiętaj o narodach udręczonych wojną. Niech Twoje pełne współczucia spojrzenie pociesza cierpiących, aby obdarzyć ich pokojem i podźwignąć z doświadczenia.

0: Ricordati delle famiglie.
1: Pamiętaj o rodzinach, a szczególnie o młodych. Niech odkrywają w Tobie najgłębszy sens wszystkiego, aby za przykładem naszych świętych i błogosławionych byli świadkami Twojej miłości, która porusza wszystko. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Pamiętaj o gościach, którzy na naszej ziemi znajdują czas odpoczynku oraz o pracownikach morza i sektora turystycznego. Niech kierują się ewangeliczną logiką gościnności, aby pomagać wszystkim czerpać z prawdziwego wytchnienia, także dla ducha. Ciebie prosimy, pamiętaj o nas tutaj zgromadzonych. Niech chleb życia, którym się dzielimy, sprawi, abyśmy wzrastali w komunii, byśmy zostali posłani w świat głosić paschalne zwycięstwo Chrystusa. Ciebie prosimy. Boże nieskończona miłości, Ty kierujesz ku dobru pragnienia i wolę swoich dzieci. Wysłuchaj naszej wspólnej modlitwy i spraw, aby Twój Kościół był nieustannie odnawiany darem Ducha Świętego przez Chrystusa, Pana naszego. Następuje teraz przygotowanie darów.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa.
1: Módlcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
0: Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli.
1: Panie, który zdobyłeś wielu synów przez Twoją doskonałą ofiarę, daj Kościołowi dar jedności i pokoju przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dziękujmy Panu, Bogu naszemu. Zaprawdę słuszne jest, byśmy Cię błogosławili i dziękowali Ci, Ojcze Święty, źródło prawdy i życia, ponieważ w tym świątecznym dniu zgromadziłeś nas w swoim domu. Dzisiaj Twoja rodzina zgromadzona, by słuchać słowa i uczestniczyć w komunii jednego łamanego chleba, wspomina zmartwychwstałego Pana, oczekując niedzieli bez zachodu, kiedy cała ludzkość wejdzie w Twój odpoczynek. Wtedy ujrzymy Twoje oblicze i będziemy bez końca wielbić Twoje miłosierdzie. Z tą radosną nadzieją, zjednoczeni z aniołami i świętymi, śpiewamy jednym głosem hymn Twojej chwały.

Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

Mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice.
1: Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Gaudentym i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie rędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, mojego brata Nicolo, biskupa Rimini, mnie, niegodnego sługę Twego, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z Nim będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

0: mondo ogni bene.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo.
2: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

0: partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna.
1: Przed uczestniczeniem w uczcie eucharystycznej módlmy się razem, jak nas nauczył Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Jako dzieci Boga pokoju przekażcie sobie znak braterskiej komunii.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie.
1: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

chlebie nowego życia, prawdziwy pokarmie dany ludziom. Pożywienie, które podtrzymuje świat, darza wspaniałe łaski, śpiewa chór podczas Komunii Świętej.

0: Preghiamo. Porta compimento in noi, o Signore, l'opera.
1: Módlmy się. Doprowadź do końca w nas, Panie, uzdrawiające dzieło Twojego miłosierdzia i spraw, abyśmy odnowieni wewnętrznie mogli podobać się Tobie przez całe nasze życie, przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Padre Santo, grazie per essere venuto a trovarci, grazie per questa
1: celebrazione. Ojcze Święty, dziękujemy za przybycie, dziękujemy za tę celebrację eucharystyczną. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi z powodu tej wizyty. Czterdzieści cztery lata temu, w tym samym miejscu, święty Jan Paweł II odprawił mszę świętą, tak jak my dzisiaj. Było to 29 sierpnia 1982 roku. Ojcze Święty, przybycie Ojca Świętego pośród nas pomogło nam trwać razem, być zjednoczonym w harmonii, która uwidacznia piękno Boga. Przygotowaliśmy się w modlitwie, w ciszy, w słuchaniu, poprzez Słowo Boże i sakrament Eucharystii. Wczoraj dla całej diecezji duszpasterstwo młodzieży miało szczególny moment. Pozwolę sobie powiedzieć, że angażowaliśmy się, pracowaliśmy ciężko, pociliśmy się, ale także dobrze się bawiliśmy, organizując te chwile. Jesteśmy przekonani, że wielu z nas dziś odczuło obecność Jezusa w swoim życiu i w historii. To jest najpiękniejsza nagroda. To, co zasialiśmy w tych dniach i tygodniach, przyniesie owoce. Celebracja Eucharystii uwidoczniła obraz wspaniałej ludzkości, stworzonej przez Boga i zjednoczonej w Chrystusie. To zgromadzenie przywodzi na myśl 8 miliardów ludzi, braci i sióstr, członków jednej rodziny, którzy są na ziemi. Rimini i całe wybrzeże każdego dnia, każdego lata mają okazję gościć kilka milionów turystów z całego świata. To prawdziwa okazja do poznawania się, dialogu i pokoju. Swoją wizytę obdarzył nas Ojciec Święty wielkim prezentem, wielką łaską, niezapomnianą. Dziękujemy za kielich, który nam podarował i z którego już dzisiaj korzystaliśmy. Podczas mszy świętej, aby zebrać najcenniejszą krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. W tym momencie prosimy, aby pozwolił nam również ofiarować coś w zamian. Pierwszym darem, który w imieniu całej diecezji pragnę ofiarować, jest modlitwa. W Dziejach Apostolskich w rozdziale 8 czytamy, że gdy Piotr przebywał w więzieniu, to nie jest sytuacja Ojca Świętego na szczęście, ale cała wspólnota chrześcijańska modliła się za Niego. W nadchodzących miesiącach będziemy modlić się jeszcze gorliwiej w intencjach papieża, zwłaszcza o pokój w Ziemi Świętej, na Ukrainie, Rosji, w Iranie, w Afryce i na całym świecie. Drugim darem, jaki pragniemy Ojcu Świętemu ofiarować, są dwie konkretne przedsięwzięcia, które po wizycie zrealizujemy. Jedno w Rimini, a drugie poza Rimini. W imieniu papieża sfinansujemy pokrycie boiska piłkarskiego sztuczną trawą dla naszych braci przebywających w areszcie w lokalnym zakładzie karnym, a ponadto weźmiemy udział w projekcie włoskiej konferencji biskupów mającym na celu utworzenie szpitala lub ważnego ośrodka medycznego w Gazie. Trzecie zobowiązanie, które chcemy podjąć, wiąże się z przyjmowaniem zagranicznych braci i sióstr na naszym terytorium. Wielu z nich szuka domu, a znalezienie go jest trudne. W naszym regionie działa wiele przedsiębiorstw turystycznych i hotelarskich, rzemieślniczych, przemysłowych, targowych, kongresowych, cieszących się prestiżem na skalę krajową i światową. Pracują w nich bracia i siostry urodzeni w innych krajach. którzy zostali przez nas przyjęci. Pochodzą z Afryki, Bangladeszu, Pakistanu, z obszarów objętych wojną. Są to Syryjczycy, Kongijczycy, Kolumbijczycy. Włoskie dzieci i młodzież dorastają razem w szkole z młodzieżą pochodzącą z całego świata. I chcemy ich przyjąć i im dziękować. Nasza diecezja utrzymuje kontakty i dzięki współpracy z zakonami, które też narodziły się tutaj wśród nas. Mamy kontakty z Zimbabwe, Wenezuelą, Albanią, Kolumbią, Brazylią, Meksykiem, Paragwajem, Mozambikiem, Filipinami, Indonezją i wieloma innymi krajami. Chcemy nadal patrzeć szeroko i z wielkodusznością, również dlatego, że płynąc na południe wody Adriatyku, obmywają wybrzeża Lampedusy, Libii, Libanu, Palestyny, krajów bałkańskich i Maroka. Nasze morze musi być nośnikiem miłości i braterstwa. W paragrafie 226 encykliki Magnifica Humanitas zaproszono nas, byśmy z ufnością patrzyli na ONZ jako na stół, przy którym zasiadają wszystkie narody i państwa. Miejsce, gdzie można budować nowy świat. Będziemy modlić się z nadzieją również za Organizację Narodów Zjednoczonych. W tym miejscu czuję się zobowiązany podziękować ogromnej rzeszy osób, które zaangażowały się w przygotowanie tego dnia. Władzom miejskim, instytucjom, wolontariuszom, te osoby, które są w koszulkach białych i czerwonych, które są również tym wspaniałym chórzystom, są to 109 chórzystów, jest 650 osób ze wszystkich naszych parafii. Servizio liturgico, tanti professionisti, le forze dell'ordine, służbie liturgiczne, służbom porządkowym, pracownikom kurii, komitetowi do spraw wizyty papieża, tym, którzy się modlili, naprawdę wielu osobom. Serdecznie dziękuję wszystkim. Szczególnie podziękowanie kieruję również do dobroczyńców, którzy w tajemnicy na miarę swoich możliwości wnieśli swój wkład. Pan, który widzi w ukryciu, wynagrodzi im. Dziękuję braciom kardynałom, biskupom, kapłanom i diakonom. Dziękuję diecezji San Marino, Montefeltro, jej pasterzowi, organizatorom spotkania oraz pracownikom Stolicy Apostolskiej, z którymi przygotowaliśmy ten niezapomniany dzień. Ten ołtarz postanowiliśmy przenieść to patrzę na po prawej stronie. Jest cudowny obraz Matki Bożej, miłosierdzia. Dzisiaj jest święto Maryi Królowej. Ten obraz 175 lat temu, przez kilka miesięcy tutaj w Rimini, na oczach wielu świadków poruszył powiekami, spoglądając najpierw w dół, a następnie w niebo. Magnifikat to pieśń radości Matki Bożej. My również jesteśmy dziś wieczorem szczęśliwi. Razem z nią i z Bożą pomocą pragniemy budować cywilizację miłości i przeciwstawiać się kulturze władzy. Ojcze Święty, pobłogosław nas wszystkich, młodzież, rodziców, nauczycieli, nasze szkoły i uniwersytet. Za miesiąc przyjedziemy do Rzymu, aby spotkać się z Tobą, Ojcze Święty, podczas środowej audiencji. Chciałbym zakończyć chciałbym nawiązać do pierwszej homilii z 9 maja. Chcemy ukryć się, żeby pozostał Chrystus, być małymi, aby On był wysławiany. I chcemy nawiązać do tych słów Ojca Świętego. Ojcze Święty, dziękujemy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi dzisiaj.

0: Signore sia con voi.
1: Pan z wami.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace.
1: Radość Pana niech będzie waszą siłą. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Ojcze Święty, modlić się przed obrazem Matki Bożej Miłosierdzia, patronki Rimini, tej diecezji.

Wiernie pozdrawiają Ojca Świętego na zakończenie celebracji. Ojciec Święty powiedział: w Kościele na każdym szczeblu władza jest służbą. Podsumowanie tej homilii Ojca Świętego jest na portalu Vatican News. W artykule Wojciecha Rogacina czytamy: wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy, jest darem Boga, abyśmy w Jego rękach mogli być dla siebie nawzajem narzędziami zbawienia w sprawiedliwości. Na co wskazał Ojciec Święty Leon XIV w homilii podczas mszy świętej celebrowanej na zakończenie papieskiej wizyty duszpasterskiej w Rimini. Papież stwierdził, że każdy jest powołany do jednoczenia, przebaczania, uwalniania od grzechu i mądrego zarządzania powierzonymi mu dobrami. Msza święta w Rimini, turystycznym ośrodku nad Adriatykiem, była kulminacyjnym momentem wizyty duszpasterskiej Leona XIV w tym włoskim mieście, podobnie jak przed 44 laty, kiedy miasto to odwiedził święty Jan Paweł II. Dziś zgromadziły się wielkie rzesze młodych ludzi. Nawiązując w homilii do pytania Jezusa skierowanego do Piotra, aby za kogo mnie uważacie, papież stwierdził, że zebrani na celebrację Eucharystii przybyli tu, ponieważ wierzą, że Chrystus jest Mesjaszem, ukazującym drogę Boga, oddającego się na służbę człowiekowi, nauczyciela pochylającego się, by umyć nogi uczniom, pasterza, który daje życie za owczarnię. Ojciec Święty wskazał, że papież, biskupi, kapłani, diakoni są w pierwszej kolejności wezwani do tego, by tak właśnie ją przeżywać, to znaczy w duchu służby, i żeby włączył się w to cały lud Boży. Na zakończenie ksiądz biskup również mówił o różnych inicjatywach Kościoła w Rimini. A ta msza święta kończy bardzo intensywny dzień, dlatego że Ojciec Święty dzisiaj był w Rimini, ale wcześniej był w San Marino, był również na mitingu w Rimini. To pokazuje to zaangażowanie, tą bliskość Ojca Świętego, który odwiedza Kościół lokalny, spotyka się z wiernymi i pozostanie też przesłanie Ojca Świętego. Tak jak kiedyś Ojciec Święty, kiedy był w Kamerunie, powiedział: papież pojedzie, ale to, co zostanie, to są jego słowa. I podobnie tutaj słowa Ojca Świętego, podsumowanie homilii, przemówień jest na portalu Vatican News, a całość wypowiedzi na portalu Vatican VA. Dlatego zachęcam do zapoznania się ze słowami Ojca Świętego Leona XIV i zapraszam na kolejną transmisję, tym razem z modlitwy Anioł Pański, jutro o godzinie 12. A kłania się Państwu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Otwórzcie drzwi swoich serc i zawsze słuchajcie Chrystusa, powiedział dziś Leon XIV do młodzieży w San Marino. Miłosierdzie oraz spotkanie z drugim to antidotum na przemoc, wskazał papież podczas spotkania z uczestnikami mitingu w Rimini. Polski oblat mianowany nowym przełożonym misji w Turkmenistanie. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Leon XIV jako trzeci papież w historii po Janie Pawle II i Benedykcie XVI odwiedził dziś Republikę San Marino. W przemówieniu do przedstawicieli władz i społeczeństwa obywatelskiego przypomniał, że wolność obywatelska nie jest możliwa bez poszanowania i promowania godności osoby ludzkiej.
2: Nie ma prawdziwej wolności obywatelskiej bez wolności osobistej, czyli bez poszanowania i promowania godności osoby ludzkiej, której wolność jest istotnym elementem. Wolność ta jest ostatecznie dana i zagwarantowana przez Boga, którego głos rozbrzmiewa w sumieniu każdego człowieka.
1: Papież wskazał również na konieczność troszczenia się o każde ludzkie życie, od poczęcia do naturalnej śmierci. W miejscowej katedrze Leon XIV uczcił relikwie świętego Maryna. Po spotkaniu z duchowieństwem zwrócił się do młodzieży zebranej przed katedrą z gorącym wezwaniem otwarcia się na Chrystusa.
2: Otwórzcie drzwi waszych serc, zawsze słuchajcie Jezusa Chrystusa i nigdy nie bójcie się słuchać tego, co Jezus chce powiedzieć każdemu z was. Chciałbym powiedzieć coś bardzo ważnego wam, młodym. Dostrzegajcie w sobie wartość życia, wartość swojego życia. Zostaliście stworzeni przez Boga, jesteście przez Boga umiłowani i wasze życie ma ogromną wartość dla nas, dla Kościoła, dla waszej rodziny, dla całego świata.
1: Po południu Leon XIV przybył do Rimini, aby spotkać się z uczestnikami 47. mitingu przyjaźni między narodami. Była to druga wizyta następcy Piotra w tym mieście od czasu przybycia tam Jana Pawła II w 1982 roku. W przemówieniu do uczestników spotkania Leon XIV wezwał do promowania kultury miłosierdzia jako odpowiedzi na przemoc oraz do pielęgnowania kultury spotkania, która służy pokojowi. Ojciec Święty powiedział, że rozpoznając w sobie godność dzieci Bożych, dotykamy tego, co od początku łączy wszystkich ludzi ponad wszelkimi różnicami, podziałami i konfliktami. Możemy wczuwać się w siebie nawzajem, słuchać siebie i stawać się przyjaciółmi, najpierw jako osoby, a następnie także jako narody, mówił papież. Przed granicami, definicjami i instytucjami zawsze są ludzie, dodał Ojciec Święty. Więcej o wizycie papieża w San Marino i Rimini na polskiej stronie Watykan News. Ojciec Święty mianował ojca Pawła Janusza Kubiaka przełożonym misji Sui Juris w Turkmenistanie. Polski oblat od września 2023 roku jest przełożonym domu zakonnego oraz ekonomem misji w tym kraju. Decyzją Leona XIV obejmie teraz kierowanie tamtejszą wspólnotą katolicką. Ojciec Paweł Kubiak zastąpi ojca Andrzeja Madeja, który kierował misją w Turkmenistanie od jej ustanowienia w 1997 roku i pracował nad odbudową oraz rozwojem życia Kościoła katolickiego w tym kraju.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.